być jak Mona Lisa. Mam cash i kartę Visa. Moje życie loco la fida. Ona chce być jak Mona Lisa. Mam cash i kartę Visa. Moje życie loco la fida. Ja widziałem jak wychodzi.

tym sikać. Ona chce być jak Mona Lisa. Mam cash i kartę Visa. Moje życie loco la fida. Ona chce być jak Mona Lisa. Mam cash i kartę Visa. Moje życie loco.

0: deska się kręci, gdy wspominam czasy. Dla falu nie kasy. Wracam do wspomnień, nie zmieniłbym trasy. Lepiej zapnij pasy.
1: SK Szczecin.

0: barwy to coś.
1: Reklama. Mroczna potęga ponownie uderza. Naznaczony wyjście z mrocznego wymiaru. Gdy zmarli przejmą kontrolę, dla żywych nie będzie ratunku. Stań oko w oko z grozą. Naznaczony wyjście z mrocznego wymiaru. Tylko w kinach. Poleca Radio SK.
2: To będzie ostatnia reklama.
3: Prezydent miasta Starachowice, Marek Materek oraz Park Kultury i Radio SK zapraszają 29 i 30 sierpnia na SK Music Tour. Dni Starachowic 2026. W sobotę wystąpią Young, Iggy i Fukaj. W niedzielę natomiast zapraszamy na występy gwiazd muzyki pop i rock. Tereny rekreacyjne Mosir przy ulicy Szkolnej 14. Oficjalny partner Manbus Spółka ZOO. Partnerzy medialni Super Express i Radio SK.
4: I po reklamie.

0: głębokim, niewerbalnym autyzmem. Diagnoza wywróciła ich życie do góry nogami. Z czasem Kate zrozumiała, że nie musi zmieniać swojego syna. Musi tylko inaczej spojrzeć na świat. Chłopiec na zawsze. O macierzyństwie, autyzmie i drodze do radości. Poruszająca książka o miłości i akceptacji. Już w księgarniach.
1: I po reklamie.

0: Reklama.
1: A gdyby największe wyzwanie twojego życia nauczyło cię radości? Kate Swenson została mamą Coopera, chłopca z

0: Reklama.
1: Prezydent miasta Starachowice, Marek Materek oraz Park Kultury i Radio SK zapraszają 29 i 30 sierpnia na SK Music Tour. Dni Starachowic 2026. W sobotę dzień hip-hopowy, a w niedzielę zagrają Skolim, Bryska i T-Love. Tereny rekreacyjne Mosir przy ulicy Szkolnej 14. Oficjalny partner Manbus Spółka ZO. Partnerzy medialni Super Express i Radio SK.
2: To będzie ostatnia reklama.
3: Halo na Wogard! W piątek 28 sierpnia widzimy się na plaży miejskiej. SK Chill Fest. Warsztaty ekologiczne i kulinarne, strefa relaksu i masa atrakcji dla małych i dużych. Start o 14.30. Plaża miejska. Wstęp wolny. Na scenie DJ Radia SK i Happy Set. SK Chill Fest na Wogard. Z nami lato gra do końca.
4: Projekt dofinansowany przez Urząd Miejski w Nowogardzie w ramach projektu Gmina z klimatem FEPZ 2.12 Fundusze Europejskie dla Pomorza Zachodniego 2021-2027.
5: I peklamie.

sen. Choć nie wiem jak sam trzymasz dystans, powoli hamuje we mnie puls. Parę ran zadany z bliska, a ty jak plaster na mój ból. Szukałem wszędzie leku na moje rozdarte DNA, ale nic nie działa jak

0: Reklama.
1: Już w ostatni weekend sierpnia ponownie czołowe załogi Europy w rajdach terenowych opanują bezdroża województwa zachodniopomorskiego. Runda Pucharu Europy FIA w rajdach terenowych Baja. Przez cały weekend sportowe emocje na najwyższym poziomie w Szczecinie i Drawsku Pomorskim. Startujemy od prologu w piątek o godzinie 16 w Szczecinie na poligonie przy ulicy Szafera. Ride Akpol Baja Poland 27-30 sierpnia. Więcej na www.bajapoland.eu.
2: I po reklamie.
3: Muzyka się żyje.
4: Już jutro startuje wielkie święto polskiej muzyki. Przed nami Top of the Top Sopot Festival. Na scenie w legendarnej Operze Leśnej zagra m.in. Oskar Cyms, Dawid Kwiatkowski, Zalia czy Kaśka Sochacka. Poznamy też zdobywcę bursztynowego słowika. W tym roku o nagrodę walczą nie tylko polscy artyści, ale też Oceana. To artystka, którą pewnie kojarzycie z hitów Cry Cry oraz Endless Summer. Oceana przyznała w rozmowie z Eską, że docenia polskich artystów i nie może doczekać występu. Wszyscy są niesamowici, polscy muzycy i wokaliści są niesamowici, więc poziom jest dość wysoki. Ja uwielbiam występować, muzyka to moje życie, więc po prostu nie mogę się tego doczekać i oczywiście się denerwuję. Występuję na scenie od 20 lat, ale zawsze jestem podekscytowana, jestem po prostu bardzo szczęśliwa. Nie mogę się doczekać występu na festiwalu w Sopocie, bardzo się cieszę, że tu wróciłam. O bursztynowego słowika na festiwalu w Sopocie powalczy też m.in. Ania Karwan, Kuba i Kuba, Emo z Carsą czy Jeremi Sikorski. SK też będzie na Top of the Top Sopot Festiwalu. Od jutra słuchajcie specjalnego wydania Wrzuć na luz na żywo z Sopotu. A na zegarach już minuta po 9:00 to niedzielny poranek z Eską. Na śniadanie dziś serwujemy najlepsze hity na czasie. Rihanna i Jay-Z i Dawid Podsiadło. To już za moment zaczynają jednak Axwell i Ingrosso. Paweł

Stevie Rex i David Guetta w Radiu SK. Mamy już dokładnie 17 minut po 9 i niedzielny poranek spędzamy razem. Dzień dobry, no właśnie pora jak na mnie trochę nietypowa, więc przed chwilą zastanawiałem się, co teraz mogą robić słuchacze Eski o tej godzinie w niedzielę. I gdybym miał powiedzieć jakieś swoje typy, no to pewnie praca, może w trakcie przygotowywania śniadania, może już po, a może gdzieś w trasie. Wyprowadźcie mnie z błędu, jeżeli się mylę, albo potwierdźcie moje typy. Dajcie znać na eskowym messengerze koniecznie, najlepiej głosóweczką i z przyjemnością sprawdzę, co u was. No i gram kolejne hity na czasie. Opalite to Taylor Swift już teraz.

0: Czy Indiana Freed from Desire w Radiu SK.
1: Wszystkie hity zaczynają się w SK.
0: U nas zawsze możecie liczyć na dostawę świeżych dźwięków. Nie inaczej będzie teraz. MJ Deli to nowa twarz w świecie polskiego rapu. Jest już o nim głośno. Na TikToku dziesiątki tysięcy filmów z użyciem dźwięku z jego kawałka. Może świadczyć tylko o tym, że to będzie hit najbliższych tygodni. MJ Deli, Deli Supreme. Gramy.

0: Lutricia McNeil i jej legendarne Perfect Love tu Radio SK. Mamy niedzielę, mamy dokładnie 27 minut przed 10, a wy meldujecie się na SK-owym Messengerze, tak jak na przykład Kinga.
1: Pozdrawiam serdecznie Radio SK, kocham was, słuchacie, jesteście najlepsi, pozdrawiam was serdecznie.
0: No to za chwilę w kochanym Radio SK Justin Bieber i Nicki Minaj. Radio
2: SK. Reklama.
3: Finał festiwalu rabatów w RTV Euro AGD. Promocja na tysiące produktów. Ekspres automatyczny Siemens. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 1499. Teraz za 1349 zł. Cena promocyjna obowiązuje do 5 września.
4: Do euro przyjdź.
3: Szczegóły w sklepach i na euro.com.pl.
5: We Love Szczecin! Fantastyczne wakacje z Holiday Park Szczecin. Łastownia, ulica Tadeusza Wendy. Jesteśmy otwarci codziennie do końca wakacji. Mamy dla was ekstremalną nowość. Tor samochodowy Drifting Arena. Holiday Park Szczecin. Kolejki górskie, wieża łańcuchowa, śmigło Booster Max, ekstremalne wahadło Loop Fighter, tory przeszkód, koło widokowe We Love Szczecin i wiele innych atrakcji. Teraz bilety na We Love Szczecin oraz tokeny na wszystkie atrakcje kupisz online na pojawi.pl. Baw się z nami całe wakacje w Holiday Park Szczecin.
6: Mroczna potęga ponownie uderza. Naznaczony wyjście z mrocznego wymiaru. Gdy zmarli przejmą kontrolę, dla żywych nie będzie ratunku. Stań oko w oko z grozą. Naznaczony wyjście z mrocznego wymiaru. Tylko w kinach. Poleca Radio SK.
7: Bo w Media Expert taniej masz. O tak, taniej masz.
8: W Media Expert wyprzedzaj.

0: w sklepach i na mediaexpert.pl.
1: To będzie ostatnia reklama.
2: A gdyby kolejnym krokiem w twojej karierze nie był awans, tylko własny McDonald's na Pomorzu? Poznaj przepis na sprawdzony biznes ze znaną marką. Aplikuj na mcdonalds.pl/franczyza.
3: I po reklamie.

kawę w niedzielny poranek. 5 minut brakuje nam do 10 w Esce. Za chwilę wracamy do hitów na czasie. Po 10 na pewno Damiano Dawid i Katy Perry. Esca.

0: Paradise. Reklama.
1: Marian, a gdzie mogę kupić
2: na ten... mediaexpert.pl.
1: No dobra, ale jakbym chciała jeszcze dokupić...
2: Na mediaexpert.pl.
1: No to jeszcze, Marian, żeby to wszystko tanio dostać.
2: Barbara, na mediaexpert.pl.
3: Wakacyjne weekendy z aplikacją Orlen Vitay, paliwo 20 groszy taniej.
4: O.
3: A jak się coś dokupi na stacji, to będzie jeszcze taniej.
4: O, a o ile?
3: 35 groszy taniej na litrze.
4: Nawet jak kupię burgera lub pizzę?
3: Tak.
5: A jak lemoniadę?
3: No też.
4: To poprosimy.
3: Ale co?
5: Wszystko.
3: Wakacyjne weekendy zrób zakupy na stacji za minimum 5 zł i tankuj nawet 35 groszy taniej z aplikacją Orlen Vitay. Jeden kupon na weekend do 50 litrów paliwa Verva i Efekta. Szczegóły w regulaminie na vitay.pl/baty. Orlen. Z energią na weekend.
6: To będzie ostatnia reklama.
7: A gdyby kolejnym krokiem w Twojej karierze nie był awans, tylko własny McDonald's na Pomorzu? Poznaj przepis na sprawdzony biznes ze znaną marką. Aplikuj na mcdonalds.pl/franczyza.
8: I po reklamie.
9: Muzyką się żyje.
10: Festiwalowe lato jeszcze się nie kończy. Eskowa trasa koncertowa jedzie dalej. Już w przyszły weekend Eska Music Tour odwiedzi kolejne dwa miasta. To

Mielec i Starachowice. W Mielcu na scenie pojawi się m.in. Michał Szczygieł, Grubson czy Agnieszka Chylińska, a do Starachowic wpadnie Fuka i Young Iggy, Skolim czy Bryska, a wstęp na wszystkie koncerty jest darmowy. Mamy punktualnie 10:00 i niedzielny poranek, no a skoro jest niedziela, no to wszystko można robić pomalutku, powolutku, czyli Despacito. No i właśnie Despacito od Luisa Fonsi już za chwilę, Westę, wcześniej Temper City, Paweł Karpiński, dzień dobry.

0: SK.
1: Hity na czasie.
0: Na lato.
2: Aj.

Na piątym złożone dłonie, o dziwo na miejscu czwartym, czyli poza podium, czerwone serce, symbol miłości. Na miejscu trzecim buzia płacząca ze śmiechu i buzia tarzająca się ze śmiechu, tutaj wymiennie, a najpopularniejszą emotką jest, uwaga, głośno płacząca buzia, która jest tutaj na świecie przodująca. Opisujemy tym rzeczy tak zabawne, tak wzruszające, że można się aż popłakać ze śmiechu, mam nadzieję. A gdybyście wy mieli opisać swój niedzielny poranek taką jedną emotką, to która by to była? Opowiedzcie, najlepiej właśnie opowiedzcie, nagrywając głosówkę na eskowym messengerze, jaka byłaby to emotka opisująca niedzielę i dlaczego. Oczywiście eskowe prezenty mam przygotowane, podobnie jak hity na czasie w esce Another. Już teraz to Talk to You, później Sanach w Radiu SK.

0: Jenna Spyro w Radiu SK to Great Expectation. Za 26 minut będzie 11, a my wiemy już, że najpopularniejszą emotką na świecie jest głośno płacząca buzia. A jaka jest emotka, która opisuje wasz niedzielny poranek? Bartek odpowiada na eskowym messengerze.
1: Dzisiejsza emotka to byłaby taka żółta buźka z cysterną kawy, bo nasz synek 2-letni nie respektuje czegoś takiego jak weekend i wstaje w okolicach godziny 5. Także jeżeli jest jakaś emotka, która ma kawę, to potrzeba jej bardzo dużo.
0: No właśnie, wydaje mi się, że jest emotka filiżanki kawy, ale faktycznie nie ma takiej emotki buźki, która by tę kawę popijała, i osobiście uważam, że to skandal. Radio
2: SK. Reklama.
3: Finał festiwalu rabatów w RTV Euro AGD. Promocja na tysiące produktów. Ekspres automatyczny Siemens. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 1499. Teraz za 1349 zł. Cena promocyjna obowiązuje do 5 września.
4: Do euro przyjdź.
3: Szczegóły w sklepach i na euro.com.pl.
5: Już w ostatni weekend sierpnia ponownie czołowe załogi Europy w rajdach terenowych opanują bezdroża województwa zachodniopomorskiego. Runda Pucharu Europy FIA w rajdach terenowych Baja. Przez cały weekend sportowe emocje na najwyższym poziomie w Szczecinie i Drawsku Pomorskim. Startujemy od prologu w piątek o godzinie 16 w Szczecinie na poligonie przy ulicy Szafera. Rajd AGPOL Baja Poland 27-30 sierpnia. Więcej na www.bajapoland.eu.
6: A gdyby największe wyzwanie twojego życia nauczyło cię radości? Kate Swenson została mamą Coopera, chłopca z głębokim, niewerbalnym autyzmem. Diagnoza wywróciła ich życie do góry nogami. Z czasem Kate zrozumiała, że nie musi zmieniać swojego syna. Musi tylko inaczej spojrzeć na świat. Chłopiec na zawsze. O macierzyństwie, autyzmie i drodze do radości. Poruszająca książka o miłości i akceptacji. Już w księgarniach.
7: To będzie ostatnia reklama.
8: Halo na Wogard! W piątek 28 sierpnia widzimy się na plaży miejskiej. SK Chill Fest! Warsztaty ekologiczne i kulinarne, strefa relaksu i masa atrakcji dla małych i dużych. Start o 14.30, plaża miejska, wstęp wolny. Na scenie DJ Radia SK i Happy Set. SK Chill Fest Nowogard. Z nami lato gra do końca. Projekt dofinansowany przez Urząd Miejski w Nowogardzie w ramach projektu Gmina z klimatem FEPZ 2.12 Fundusze Europejskie dla Pomorza Zachodniego 2021-2027.
9: I po reklamie.

0: Oskar Sims bez końca w Radiu SK, 6 minut przed 11, a na naszym eskowym messengerze Marta.
1: Emotką, która opisywałaby mnie dzisiaj w niedzielę, byłaby taka zasmarkana i zabandażowana twarz, ponieważ byłam wczoraj na dyskotece pod gołym niebem, a jestem już po 40, także wiecie, już dzisiaj boli gardełko i gile lecą po sam pas.
0: No Marta, imprezowanie w okolicach 40, no to naprawdę już igranie z losem.

0: Autopromocja.
1: Andrzej, Grażyna, Halina, Marian.
2: Ty, no co ty robisz?
3: Jak to co? No sprawdzam, kogo już wkręciłem.

0: albo w aplikacji.
1: Autopromocja.
2: Reklama.
3: Jak raty, to tylko w RTV Euro AGD. Kup produkt objęty promocją w 30 ratach 0%, RRSO 0%, a my spłacimy za Ciebie dwie raty. Promocja do 5 września. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
4: Fantastyczne wakacje z Holiday Park Szczecin. Łastownia, ulica Tadeusza Wendy. Jesteśmy otwarci codziennie do końca wakacji. Mamy dla Was ekstremalną nowość. Tor samochodowy Drifting Arena. Holiday Park Szczecin. Kolejki górskie, wieża łańcuchowa, śmigło Booster Max, ekstremalne wahadło Loop Fighter, tory przeszkód, koło widokowe Wheel of Szczecin i wiele innych atrakcji. Teraz bilety na Wheel of Szczecin oraz tokeny na wszystkie atrakcje kupisz online na pojawi.pl. Baw się z nami całe wakacje w Holiday Park Szczecin.
5: Szóstka w Lotto? Każdy o niej marzy. A teraz możesz pobiec po swoją. 6 września wystartuje bieg Lotto na szóstkę. 6 kilometrów, 6 miast i jeden wspólny cel. Wsparcie leczenia chorób płuc. Na uczestników czekają także niespodzianki od Lotto. Szczegóły w dniu biegu. Wejdź na biegna6.pl i zapisz się. Bieg Lotto na szóstkę w Twoim mieście już 6 września. No to 6!
1: To będzie ostatnia reklama.
6: Wygodne i tanie ładowanie elektryków. Jedni powiedzą, że ma swój urok, inni, że czar. A my, że charge. Orlen Charge zapewnia komfort na nowoczesnych hubach na trasie i szybkich stacjach ładowania w miastach. Za aplikacją Orlen Witaj ładuj taniej o 50 groszy za jedyne 2 zł i 19 groszy za kilowatogodzinę na ładowanie DC. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką na DC 2,69 za kilowatogodzinę. Szczegóły na orlencharge.pl. Orlen z energią.
7: I porem programu jest właściciel Holiday Park Szczecin.
8: Po raz pierwszy dzisiaj kłaniamy się nisko.
9: Mateusz Denwer Tomaszewicz
8: i Michał Zaręba. No, gotowy do biegania razem z patrolem SK Summer City?
9: Jeżeli powiesz mi, że nic mnie gorszego ci nie spotka, to tak, 200 metrów jestem w stanie pokonać.
8: No to trzymam za ciebie kciuki. Oczywiście to wszystko w ramach dzikiego weekendu, a dzisiaj wyjątkowa rywalizacja. Ekstremalny dzikobieg z przeszkodami na trasie, z różnymi konstrukcjami, a do pokonania?
9: 7,5 kilometra, więc będzie się działo. My też będziemy na miejscu, więc jeżeli będziecie chcieli po tym biegu wychillować, to jakieś leżaczki na pewno się znajdą.
8: Startujemy już lada moment. Jesteśmy przynajmniej do godziny 13, więc właśnie zachęcamy do naszych animacji. A już w następnym wejściu oczywiście relacja z tego wydarzenia, więc trzymajcie kciuki mocno za biegaczy.
7: Sponsorem programu jest właściciel Holiday Park Szczecin. Łastownia, ulica Tadeusza Wendy.
10: Muzyką się żyje.
11: Już jutro Opera Leśna w Sopocie stanie się muzycznym centrum Polski. Przed nami Top of the Top Sopot Festival, a na scenie pojawi się m.in. Oskar Cymbs.
12: Zagram dla Was dwa utwory. Zagram Zabierz Mnie oraz Cały Czas w pięknym orkiestrowym wydaniu, więc myślę, że będzie ciekawie. Mam nadzieję, że mi wszystko wyjdzie, że nie będzie to totalna klapa. Żartuję oczywiście, mam nadzieję, że będzie Wam się podobało i że będziecie się dobrze z nami bawić. Zapraszam Was serdecznie do Sopotu.
11: Festiwal w Sopocie to nie tylko wielkie gwiazdy, ale też utalentowani debiutanci. W Operze Leśnej wystąpi m.in. Natalia Mujanga, która powalczy o bursztynowego słowika.
13: Czuję się zaszczycona, tym bardziej jako dziewczyna z Trójmiasta, gdańszczanka. Będzie to dla mnie naprawdę ekscytujący moment i wzruszająca chwila wystąpić na deskach Opery Leśnej w Sopocie.
11: A wśród nominowanych do bursztynowego słowika jest także m.in. Jeremi Sikorski, Kasia Sienkiewicz, Emo i Sars, czy Kuba i Kuba. Na festiwalu w Sopocie będzie też Radio SK. Szykujemy dla Was specjalną strefę na Placu Zdrojowym, a przy Operze Leśnej zaparkuje nasz eskowy kamper. Nie będzie pusty, bo w środku na pewno znajdziecie naszą eskową ekipę. Mamy już prawie 2 minuty po 11 i na dobry początek Teddy Swims, jego rewelacyjne Mr. Know It All. Za chwilę też Dua Lipa, Martin Garrix i Shakira. Paweł Karpiński, dzień dobry, to jest SK.

0: świecie. Wygrała głośno płacząca buzia, czy ze śmiechu, czy z jakichś innych rzeczy, nie wiem, nie sprawdzałem, ale zapytałem was, jaką emotką wy opisalibyście swój niedzielny poranek dzisiaj i Szymon na SK-owym Messengerze odpowiada.
1: Siemanko Radio SK, emotką na dzisiejszy dzień byłoby dla nas autko, bo jedziemy na ostatni wyjazd, oczywiście smutna minka, bo jest to ostatni wyjazd w te wakacje, ale ostatnią emotką byłoby dla nas imprezowa twarz, gdzie kończą się animacje 24 na dobę i wracamy do normalnego rytmu szkolnego. Pozdrowionka dla wszystkich rodziców pracujących w domu. Pozdro.
0: Myślałem, że jednak dla rodziców to jest problem, że wakacje się kończą, ale jak słychać, tutaj też jest dużo radości.

0: Tim Berg i jego legendarne Sick Bromance w Radiu SK. 28 minut brakuje nam do południa. Po 12 w SC będę miał dla Was nasze wakacyjne zestawy, czyli eskowy leżak z naszym logo, a także bezprzewodowy głośnik Bluetooth. No, Bluetooth to zawsze jest bezprzewodowy, ale chodziło mi o to, że jest wodoodporny. O właśnie, taką cechę też ma. Jeżeli macie naszą eskową apkę, to wpadajcie i zgłaszajcie się za darmo. Jeżeli jeszcze nie macie aplikacji, no to pobierajcie. A za chwilę w SC Wiktor Waligura.
1: Autopromocja. Jedni twierdzą, że musi być plecak, piórnik, no i pełna śniadaniówka.
2: A w SC uważamy, że w nowy rok szkolny trzeba wjechać na pełnej.
3: No i z fajnym gadżetem.
2: Smartfon, głośnik, słuchawki, a może smartwatch.
3: Daj znać na sk.pl, jaki gadżet znalazłby się w twojej szkolnej wyprawce.
2: Słuchaj nas codziennie po 14 i zgarnij tysiaka na nowy sprzęt do szkoły.
4: Na konkurs zaprasza jego sponsor, właściciel sieci sklepów Media Expert i mediaexpert.pl.
5: Autopromocja.
6: Reklama.
5: Patio Exotic. Deski tarasowe i elewacyjne z drewna i kompozytu. Ustawo-szklarnie Cedrowa 7. PatioExotic.pl. Naturalne piękno dla twojego domu.
7: Dwa abonamenty w cenie jednego w Play? Przybyłem, oceniłem, kupiłem.
8: Przejdź do Play i wybierz dwa abonamenty w cenie jednego, a w nich internet 5G bez limitów. Każdy numer tylko za 45 zł miesięcznie. Cena uwzględnia rabaty. 5 zł za zgody marketingowe i 5 zł za e-fakturę i terminowe płatności. Bo w Play płacisz mniej.
9: Play.
10: Wiesz, że w Castoramie przecenili meble ogrodowe, łazienkowe panele?
11: Bo to bezmiar okazji w Castoramie. Już od środy setki produktów do 80% taniej.
12: Akcja trwa od 26 do 30 sierpnia. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
13: Wakacyjne weekendy z aplikacją Orlen Witaj. Paliwo 20 groszy taniej.
14: Oh.
13: A jak się coś dokupi na stacji, to będzie jeszcze taniej.
14: O, a o ile?
13: 35 groszy taniej na litrze.
14: Nawet jak kupię burgera lub pizzę?
13: Tak.
15: A jak lemoniadę?
13: No też.
14: To poprosimy.
13: Ale co?
15: Wszystko.
13: Wakacyjne weekendy zrób zakupy na stacji za minimum 5 zł i tankuj nawet 35 groszy taniej z aplikacją Orlen Witaj. Jeden kupon na weekend do 50 litrów paliwa Verva i Efekta. Szczegóły w regulaminie na witaj.pl/rabaty. Orlen. Z energią na weekend.
16: Czas na nowy start. Odwiedź Worldbox i przygotuj się na powrót w dobrym stylu. W nowej kolekcji Worldbox znajdziesz to, czego potrzebujecie ty i twoje dziecko. T-shirty od 29,99 zł. Bluzy od 69,99 zł. Spodnie od 79,99 zł. A praktyczne i kolorowe plecaki już od 69,99 zł. Czekają na ciebie znane marki. Reebok, Adidas, Puma, Roxy, DC, Kappa. Dla niej, dla niego i dla najmłodszych. Zajrzyj do Worldbox w twojej okolicy i wróć w dobrym stylu.
4: Prezydent miasta Starachowice Marek Materek oraz Park Kultury i Radio SK zapraszają 29 i 30 sierpnia na SK Music Tour. Dni Starachowic 2026. W sobotę wystąpią Young, Iggy i Fukaj. W niedzielę natomiast zapraszamy na występy gwiazd muzyki pop i rock. Tereny rekreacyjne Mosir przy ulicy Szkolnej 14. Oficjalny partner Manbus Spółka ZOO. Partnerzy medialni Super Express i Radio SK.
17: To będzie ostatnia reklama.
18: Jak raty, to tylko w RTV Euro AGD. Kup produkt objęty promocją w 30 ratach 0%, RRSO 0%, a my spłacimy za ciebie dwie raty. Promocja do 5 września. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
19: I po reklamie.

0: Swedish House Mafia i ich nowy singiel razem z Lil Lee, Happiness Is So Set na 4 minuty przed 12 w ST, a na naszym messengerze Mateusz.
1: Cześć, jedna emocja, która opisuje na ten moment moją niedzielę, to taka buźka schowana za chmurkami. Chętnie schowały się za taką chmurką, czyli mięciutką kołderką i jeszcze troszkę pospał.
0: No tak trochę słychać po głosie, że jeszcze spanko może być grane, a chmur dzisiaj, przynajmniej na niebie, które widzę przed swoimi oczami, nie brakuje, więc jest się gdzie chować.

0: Reklama. Euro na wszystko cię
1: stać. Eurorabat masz. Finał festiwalu rabatów w RTV Euro AGD. Promocja na tysiące produktów. Ekspres automatyczny Siemens. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 1499. Teraz za 1349 zł. Cena promocyjna obowiązuje do 5 września. Do euro przy. Szczegóły w sklepach i na euro.com.pl.
2: Już w ostatni weekend sierpnia ponownie czołowe załogi Europy w rajdach terenowych opanują bezdroża województwa zachodniopomorskiego. Runda Pucharu Europy FIA w rajdach terenowych Baja. Przez cały weekend sportowe emocje na najwyższym poziomie w Szczecinie i Drawsku Pomorskim. Startujemy od prologu w piątek o godzinie 16 w Szczecinie na poligonie przy ulicy Szafera. Rajd Akpol Baja Poland 27-30 sierpnia. Więcej na www.bajapoland.eu.
3: Patrz, Barbara, ale no. W Media Expert jest mega.
4: No.
3: A tamta to jest mega.
4: Mega, mega.
5: Mega okazje w Media Expert. Na przykład Smart TV Hisense aż 75 cali, QLED 144 Hz. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3499 zł. Teraz za jedyne 2999. Z kodem rabatowym taniej o 500 zł.
6: To będzie ostatnia reklama.
7: Wybieram Aldi, bo jest tanio. Aż do niedzieli polskie pomidory malinowe. Teraz 53% taniej. To tylko 5,99 za kilogram. Cena sprzed obniżki 12,99. A Dallmayr Classic Intense, kawa mielona, 500 gramów. Teraz w gratis pakach. 1 plus 1 gratis. Produkt objęty limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
8: I po reklamie.
9: Czas na ostatnie przygotowania. Już jutro Operę Leśną w Sopocie opanują największe polskie gwiazdy. Czas na Top of the Top Sopot Festival. Jak co roku jednym z najważniejszych punktów tej imprezy będzie konkurs o bursztynowego słowika. O statuetkę walczy m.in. Ania Karwan, która przyznała w naszym studiu, że mimo dużego doświadczenia, no stresuje się tym występem. Na szczęście znalazła sposób na rozluźnienie, to gotowanie.
10: Wiesz co, mnie takie działania w kuchni bardzo uspokajają, ale też wprowadzają jakąś taką normalność. Ja wiem, że dla słuchaczy i dla widzów nasze życie w social mediach, w telewizji, w radio jest naprawdę czymś bardzo wow. W dalszym ciągu mam z tego satysfakcję i jestem spełniona. Natomiast dla mnie wielkim wow jest to, że ja mogę w domu zawykować jedzenie, wiesz, na zimę.
9: Do walki o bursztynowego słowika szykuje się też m.in. Jeremi Sikorski, Kuba i Kuba, Jowi czy Natalia Mujanga, a na festiwalu w Sopocie będzie oczywiście też Eska. Na naszym Instagramie pokażemy, co będzie działo się w Operze Leśnej. A tymczasem mamy już południe, no to trochę czas rozkręcić tę niedzielę. Zajmą się tym Jason Derulo, jego hit Want to Want Me nigdy nie zawodzi. Później m.in. Dawid Podsiadło, Alcazar, Joe i Whiter z hitem To Coś, Paweł Karpiński, Dzień Dobry.

0: przerwy to coś. To White 2115 w Radiu SK, jego najnowszy singiel 12-18 nawet. I łączymy się teraz z morzem, bo jest tam Piotr. Hej Piotrze.
1: Hej SK.
0: Właśnie, w Jastrzębiej Górze jesteś w tym momencie. Bardzo mnie ciekawi, jaka jest pogoda nad morzem teraz. Jutro wybieram się do Sopotu. To Sopot, Jastrzębia Góra, to z tego co pamiętam nie jest jakaś wielka odległość, więc opowiadaj, jaka sytuacja jest teraz.
1: Dzisiaj jest bardzo wiecznie i przez ostatnie dni również była taka pogoda w kratkę, ale byłem też w Sopocie 2 dni temu i tam jest ten miejski vibe taki bardzo fajny, także nawet pogoda znacznie słabsza jest w ogóle niestraszna, także przyjeżdżaj nad morze, bo naprawdę warto poczuć ten nadmorski klimat.
0: Ja już się nie mogę doczekać, ale u ciebie to jest tak, że ty dzisiaj kończysz swój pobyt tam, bo to ostatni dzień urlopu.
1: Tak, zgadza się.
0: No więc pogoda, tak jak mówisz, wylosowała się średnia, ale tutaj też napisałeś w naszej apce, że jesteś mistrzem zaklinania pogodowej rzeczywistości, więc jak rozumiem, gdy nogę włożyłeś do Bałtyku, to mówiłeś, ojej, jaka gorąca woda, tak?
1: Dokładnie, dokładnie tak. Pomimo pogody było plażowanie w kapturach, było morsowanie, można powiedzieć, ale trzeba oszukiwać rzeczywistość, no żeby ten urlop był naprawdę udany.
0: No jasne, no to do tego jakże wspaniale udanego, gorącego urlopu dorzucam ci nasze eskowe prezenty, czyli leżak z eskowym logo, no i jeszcze wodoodporny głośnik Bluetooth.
1: Super, dziękuję bardzo.
0: Na waszą stronę leci już teraz Sombr, jego Home Record 20 po 12. Za chwilę David Guetta, Miley Cyrus, no i coś nowego od Livki.

Jesce! 29 po 12, tu Eska i czas na coś nowego. Od dziewczyny, której głos doskonale znacie z hitu Taco Hemingwaya, Zakochałem się pod apteką, teraz jednak jest bez udziału Taco, jest Liwka w wersji solo, w wersji takiej lekko elektronicznej i bardzo przyjemnej. Posłuchajcie, jak brzmi jej najnowszy singiel Poza Tobą Nic.

0: Katy Perry i hit, który otworzył jej drzwi do światowej kariery. I Kissed a Girl, 25 minut przed 13 w Radiu SK. No i pamiętajcie, że już jutro startuje Top of the Top Sopot Festival. Do zobaczenia w TVN, a do usłyszenia na pewno w Radiu SK. Dużo będzie się działo na naszej antenie wokół tego festiwalu. Po pierwsze, wrzuć na luz od jutra na żywo z Sopotu Kasia Węsierska i Michał Hanczak. Od 14 już na was będą czekać. A jeżeli będziecie na miejscu w Sopocie, no to na przykład na Placu Zdrojowym znajdziecie naszą strefę. Tam będzie można spotkać też naszą ekipę, ale będą też niespodzianki, na przykład karaoke i silent disco. A jeżeli z jakichś przyczyn w Sopocie nie będziecie, no to to wszystko do zobaczenia na naszym eskowym Instagramie. A już za moment u nas Tame Impala i Dracula.
1: Reklama. Mega okazje w Media Expert. Smartfony, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze bezprzewodowe, pralki, suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
2: We love Szczecin! Fantastyczne wakacje z Holiday Park Szczecin. Łastownia, ulica Tadeusza Wendy. Jesteśmy otwarci codziennie do końca.

0: Kodowy Drifting Arena. Holiday Park Szczecin. Kolejki górskie, wieża łańcuchowa, śmigło, Booster Max, ekstremalne wahadło Loop Fighter, tory przeszkód, koło widokowe Wheel of Szczecin i wiele innych atrakcji. Teraz bilety na Wheel of Szczecin oraz tokeny na wszystkie atrakcje kupisz online na pojawi.pl. Baw się z nami całe wakacje w Holiday Park Szczecin. Halo Nowogard. W piątek 28 sierpnia widzimy się na plaży miejskiej. SK Chill Fest. Warsztaty ekologiczne i kulinarne, strefa relaksu i masa atrakcji dla małych i dużych. Start o 14.30, plaża miejska, wstęp wolny. Na scenie DJ Radia SK i Happy Set. SK Chill Fest Nowogard. Z nami lato gra do końca. Projekt dofinansowany przez Urząd Miejski w Nowogardzie w ramach projektu Gmina z klimatem FEPZ 2.12 Fundusze Europejskie dla Pomorza Zachodniego 2021-27.
1: Mroczna potęga ponownie uderza. Naznaczony wyjście z mrocznego wymiaru. Gdy zmarli przejmą kontrolę, dla żywych nie będzie ratunku. Stań oko w oko z grozą. Naznaczony wyjście z mrocznego wymiaru. Tylko w kinach. Poleca Radio SK.
2: Czas na nowy start. Odwiedź Worldbox i przygotuj się na powrót w dobrym stylu. W nowej kolekcji Worldbox znajdziesz to, czego potrzebujecie ty i twoje dziecko. T-shirty od 29,99 zł. Bluzy od 69,99 zł. Spodnie od 79,99 zł. A praktyczne i kolorowe plecaki już od 69,99 zł. Czekają na ciebie znane marki. Reebok, Adidas, Puma, Roxy, DC, Kappa. Dla niej, dla niego i dla najmłodszych. Zajrzyj do Worldbox w twojej okolicy i wróć w dobrym stylu.
3: To będzie ostatnia reklama.
4: Gdzie u was w domu widać kobiecą rękę?
5: W każdym kącie i pod każdym kątem, bo mama to umie w styl. No i oszczędzanie. No patrz, jak urządziła mój pokój, cały z Agaty.
4: Nowy pokój dziecka, salon, sypialnia, kuchnia? To proste, gdy skorzystasz z promocji w Agacie. Bo teraz 25 rat 0% albo tysiące produktów aż do 30% taniej. Aż do 30% taniej. Tylko do 30 sierpnia. Szczegóły na agatameble.pl. Agata. Tu widać kobiecą rękę.
6: I po reklamie.
7: SK.

0: DNA, czyli Andrea Bocelli i David Guetta w Radiu SK. Chwilę przed 13, a w studiu jest już wyspany, pełen energii,
1: tak,
0: Łukasz
1: Zdulniczyk. I najedzony przede wszystkim, tak. To było późne śniadanie, dlatego jestem najedzony.
0: Mi tego brakuje, bo ja jadłem wczesne i już tutaj czuję, że coś trzeba zjeść, więc ja uciekam, a ty zostań i rozkręcaj tę niedzielę dalej.
1: Odpoczywajmy razem, krótko mówiąc. Mam nadzieję, że nie macie nic dzisiaj do roboty i po prostu będziemy razem łapać siłę w niedzielne popołudnie.

0: Reklama. Euro na wszystko cię
1: stać. Eurorabat masz. Finał festiwalu rabatów w RTV Euro AGD. Promocja na tysiące produktów. Ekspres automatyczny Siemens. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 1499. Teraz za 1349 zł. Cena promocyjna obowiązuje do 5 września. Do euro Szczegóły w sklepach i na euro.com.pl.
2: Wybieram Aldi, bo jest tanio. Aż do niedzieli polskie pomidory malinowe. Teraz 53% taniej. To tylko 5,99 za kilogram. Cena sprzed obniżki 12,99. A Dalmayer Classic Intense, kawa mielona, 500 gramów. Teraz w gratis pakach. 1 plus 1 gratis. Produkt objęty limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
3: Wakacyjne weekendy z aplikacją Orlen Vitay paliwo 20 groszy taniej. A jak się coś dokupi na stacji, to będzie jeszcze taniej.
4: A o ile?
3: 35 groszy taniej na litrze.
4: Nawet jak kupię burgera lub pizzę?
3: Tak.
5: A jak lemoniadę?
3: No też.
4: To poprosimy.
3: Ale co?
5: Wszystko.
3: Wakacyjne weekendy zrób zakupy na stacji za minimum 5 zł i tankuj nawet 35 groszy taniej z aplikacją Orlen Vitay. Jeden kupon na weekend do 50 litrów paliwa Verva i Efekta. Szczegóły w regulaminie na vitay.pl/rabaty. Orlen. Z energią na weekend.
6: Wyprawka szkolna, która się opłaca? Skompletujesz ją na Allegro. Teraz podręczniki, repetytoria i lektury szkolne kupisz z gwarancją najniższej ceny. Sprawdź szczegóły na gwarancjaallegro.pl. Allegro.
7: To będzie ostatnia reklama. Nowy sezon w CCC. Kup dwa dowolne produkty i zyskaj minus 50% zwrotu za tańszy. Nowe buty, plecak czy akcesoria? Postaw na Reebok, Adidas, Vans, DC, Kappa i inne znane marki. Wartość zwrotu otrzymasz na kartę podarunkową Modivo. Skorzystaj do 5 września w salonach CCC.
8: I po reklamie.
9: Sponsorem programu jest właściciel Holiday Park Szczecin.
10: Dzień dobry, witam serdecznie. Z tej strony Krzysztof Baziuniak, jest ze mną Wojciech Bobrowski, organizator Dzikiego Weekendu.
11: Witam serdecznie.
10: Panie Wojtku, proszę powiedzieć, jakie nastroje panują już w ten trzeci dzień zawodów?
11: No finiszujemy, o właśnie, pada deszczyk. No będzie, jest ciekawie, na trasie jest ciekawie, mokro, dużo przeszkód. No i biegamy, walczymy, biegamy, walczymy i zdobywamy jedne z nielicznych medali w Europie.
10: No właśnie, ale to jest dowód na to, wspomniał pan o tym deszczyku. To jest dla tych zahartowanych zawodników, dla tych dzikich dzikusów chyba żaden problem.
11: No oczywiście, że tak. Dzik, las, błoto, woda, deszcz, to jest to.
10: Proszę powiedzieć, ilu zawodników przewinęło się przez te trzy? Nie jesteście w stanie powiedzieć?
11: Ponad spokojnie 1100.
10: Do zobaczenia, wszystkiego dobrego.
11: Do zobaczenia, hej.
9: Sponsorem programu jest właściciel Holiday Park Szczecin. Łasztownia, ulica Tadeusza Wendy.
12: Muzyką się żyje.
13: To nie tylko rywalizacja, ale też dobra zabawa. Tak o konkursie o bursztynowego słowika na festiwalu w Sopocie mówi Kasia Sienkiewicz.
14: Jak nie wygram, też będzie super, bo ja po prostu lubię tam być. I też bardzo podziwiam wykonawców, którzy grają tego wieczoru na tej scenie w ramach konkursu. To jest mocna konkurencja. Bardzo, bardzo, bardzo lubię głos Natalii Mujangi. Ania Karwan ma piękną piosenkę. Kuba i Kuba to jest świetny zespół. Wow. Ja się będę też świetnie bawić na widowni słuchając ich.
13: Kuba i Kuba po cichu liczą na nagrodę, ale tu się pojawia problem. Jak się podzielić jednym słowikiem na dwóch?
15: To jest oczywiście nasze marzenie, ale są tak cudowni artyści, że ciężko będzie na pewno rywalizować w tym konkursie. Choć no wiadomo, że liczymy, że może coś.
16: No ale jakby się udało, no to chyba papier, kamień, nożyce, co? Tak jak zawsze.
17: Tydzień opieka naprzemienna, tak zwana?
15: Tak, już my zawsze to stosujemy właśnie, że tydzień w tydzień, natomiast no, teraz u Franka długo już stoi jedna z nagród, więc trzeba było się podzielić znowu.
13: Konkurs o bursztynowego słowika już we wtorek, a Top of the Top Sobot Festival startuje już jutro. SK będzie w centrum wydarzeń, od jutra będziemy nadawać specjalny program Wrzuć na luz na żywo z Sopotu. No i też zapraszamy do naszej strefy na Placu Zdrojowym w Sopocie. A ja was teraz zapraszam do strefy wolnej od słowa poniedziałek. Dla nas ten dzień w tym momencie nie istnieje, on jest jeszcze bardzo daleko, korzystamy z wolnego niedzielnego popołudnia. Niech nam się niedzielny obiad dobrze w brzuchu układa. I leżymy do góry brzuchem, odpoczywamy razem. Minuta po godzinie 13:00, Temper City już teraz. Łukasz Zduńczyk, polecam się.

Irs w Radiu SK. No i zobaczcie, ona jest taką wielką światową gwiazdą. Tyle hitów ma na koncie, ale bursztynowego słowika na festiwalu w Sopocie jeszcze nie udało jej się zdobyć. Wszystko przed nią. Na to trzeba sobie zasłużyć. Już jutro startuje Top of the Top Sopot Festival i o tego słowika powalczy m.in. Kuba i Kuba, którzy od pewnego czasu prowadzą akcję Stygnie lato na balkonach, tak w nawiązaniu do ich wakacyjnego hitu. Przychodzą do swoich fanów na balkon, jedzą tam razem z nimi ciasto i grają piosenki. I teraz uwaga, przy okazji

wizytą niezapowiedzianą. To jest, myślę, że lepsze niż odwiedziny teściowej, zdecydowanie. I właśnie z tym numerem Stygnie Lato wystąpią na Top of the Tops od festiwalu. Ten numer jest dobry nie tylko na balkon, ale też do samochodu w długiej trasie i na kanapę w salonie. Kuba i Kuba w Radiu SK.

0: Ten numer daje bojowe nastawienie przed nowym tygodniem. Alan Walker i Ava Max. Gramy wakacyjne hity na czasie. I mam teraz świetnego newsa dla fanów żużla. Młodzi Polacy są po prostu mistrzami, słuchajcie. Wygraliśmy drużynowe Mistrzostwa Europy do lat 24 i to jest nasz 8 tytuł z rzędu. Także słuchajcie, nie ma konkurencji. Polacy są po prostu najlepsi, wymiatają i nikt nam do pięt nie dorasta w tej dziedzinie. I co ciekawe, jak czytam, o wczorajszym zwycięstwie zdecydował ostatni bieg rewelacyjnego 16-latka Maksymiliana Pawełczaka. Słuchajcie, coś mi tutaj nie gra. On ma 16 lat dopiero, a już takie rzeczy na motorze robi. Coś czuję, że tu było po cichu jeżdżone po lasach. Ktoś tu ma bogatego chrzestnego i dostał całkiem fajny prezent na komunię. Radio
1: SK. Reklama.
2: Finał Festiwalu Rabatów w RTV Euro AGD. Promocja na tysiące produktów. Ekspres automatyczny Siemens. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 1499. Teraz za 1349 zł. Cena promocyjna obowiązuje do 5 września.
3: Do euro przyjdź.
2: Szczegóły w sklepach i na euro.com.pl.
4: Znowu niespodzianka? Teraz w aplikacji rozpal.pl zabawa w nowej odsłonie. Miliony niespodzianek czekają.
5: Skąd ta piana, kochanie?
4: Znowu bawię się w Rossmanie. Warunki udziału dostępne na rozpal.pl, regulaminy.
6: Słuchaj, Marian.
7: No?
6: Czekam tu na Mariolkę, a ona mi mówi, że musi jeszcze kawę kupić i płyn do prania i jeszcze pokarmy podejść.
7: Aha.
6: A ja jej na to, a co ty będziesz po tych wszystkich sklepach biegać?
7: Ta.
6: W Media Expert masz wszystko w super cenach, jeszcze z darmową dostawą do ponad 600 elektromarketów w całej Polsce.
7: No i co, Barbara, i co?
6: No i jeszcze o tych tabletkach do zmywarki sobie przypomniała i wszystko razem w super cenach Media Expert kupiła.
7: Ta Mariolka to jest naprawdę...
8: Karma dla zwierząt, środki czystości, kawa, końcówki do szczoteczek, klocki Lego, wszystko w jednym miejscu, wszystko na mediaexpert.pl.
9: No dobra, ścianki działowe postawione, to ty tu młody ogarnij, a ja skoczę po gładź.
10: A, to pewnie szefa długo nie będzie.
9: Chciałbyś, za 20 minut wracam i tu ma być błyski, wszystko gotowe.
10: 20 minut? To gdzie szef te zakupy zrobi?
9: No w Brikomanie, a gdzie?
11: Fachowcy dobrze wiedzą, że w Brikomanie najszybciej kupią najlepszej jakości profesjonalne produkty, jak gotową gładź szpachlową Atlas Go w cenie tylko 58,48 za 25 kg. Brikoman, zmieniamy ceny na dobre.
12: To będzie ostatnia reklama.
13: A gdyby kolejnym krokiem w Twojej karierze nie był awans, tylko własny McDonald's na Pomorzu? Poznaj przepis na sprawdzony biznes ze znaną marką. Aplikuj na mcdonalds.pl/franczyza.
14: I po reklamie.

dobrym basem. To jest numer specjalnie dla tych, którzy teraz wracają z wakacji i już się w trasie pojawiło pierwsze ziewanie. Tobi Romeo w Radiu SK to są właśnie wakacyjne hity na czasie. No i powitajmy kolejnego warciarza w naszym kraju. Ktoś właśnie został, słuchajcie, milionerem. I to jakim? Wczoraj ktoś trafił szóstkę w Totka i zgarnął ponad 10,5 miliona złotych. Słuchajcie, to jest taki poziom bogactwa, że ta osoba na urlopie już nie musi robić remontu w mieszkaniu, tylko normalnie wzywa ekipę, wyjeżdża i wraca na gotowe. Ten ktoś jest tak bogaty, że może jechać na festiwal w Sopocie i mieszkać w tym hotelu przy samej plaży. A w Radiu SK za chwilę najnowsze newsy.

0: Reklama.
1: W ogrodzie też potrzebna była kobieca ręka?
2: A jak? Na początku to był chaos i chwasty. Ja skosiłem. Ale jak Marta wybrała w Agacie komplet wypoczynkowy, lampy solarne i fotel wiszący, to usiadłem z wrażenia. I dalej siedzę.
3: Lato jeszcze trwa, więc nie marnuj okazji i urządź swój ogród lub taras, bo teraz w Agacie meble ogrodowe do 30% taniej. Aż do 30% taniej. Tylko do 30 sierpnia. Promocja nie łączy się z innymi. Szczegóły na agatameble.pl. Agata. Tu widać kobiecą rękę.
4: Prezydent miasta Starachowice, Marek Materek oraz Park Kultury i Radio SK zapraszają 29 i 30 sierpnia na SK Music Tour. Dni Starachowic 2026. W sobotę dzień hip-hopowy, a w niedzielę zagrają Skolim, Bryska i T-Love. Tereny rekreacyjne Mosir przy ulicy Szkolnej 14. Oficjalny partner Manbus Spółka ZO. Partnerzy medialni Super Express i Radio SK.
5: A gdyby kolejnym krokiem w Twojej karierze nie był awans, tylko własny McDonald's na Pomorzu? Poznaj przepis na sprawdzony biznes ze znaną marką. Aplikuj na mcdonalds.pl/franczyza.
6: A gdyby największe wyzwanie Twojego życia nauczyło Cię radości? Kate Swenson została mamą Coopera, chłopca z głębokim, niewerbalnym autyzmem. Diagnoza wywróciła ich życie do góry nogami. Z czasem Kate zrozumiała, że nie musi zmieniać swojego syna. Musi tylko inaczej spojrzeć na świat. Chłopiec na zawsze. O macierzyństwie, autyzmie i drodze do radości. Poruszająca książka o miłości i akceptacji. Już w księgarniach.
7: Wiesz, że w Castoramie przecenili meble ogrodowe, łazienkowe, panele?
8: Oto bezmiar okazji w Castoramie. Już od środy setki produktów do 80% taniej. Akcja trwa od 26 do 30 sierpnia. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
9: To będzie ostatnia reklama.
10: Jak raty, to tylko w RTV Euro AGD. Kup produkt objęty promocją w 30 ratach 0%, RRSO 0%, a my spłacimy za Ciebie dwie raty. Promocja do 5 września. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
11: I reklamie.
4: Sponsorem programu jest właściciel Holiday Park Szczecin.
12: Pobiegali, pozwiedzali, porozdawali gadżety. Patrol SK Summer City gościł w ramach dzikiego weekendu na biegu dzika. Ekstremalny dzikobieg za nami. Jak się podobało?
13: Bardzo się podobało. Zawodnicy, którzy dochodzili do mety, już dobiegali do niej naprawdę w błocie, ale szczęśliwi.
12: Z uśmiechami na twarzy.
13: Oczywiście, że tak. Więc szczegółów i zdjęć szukajcie w naszych social mediach. Tam na pewno zobaczycie kilka tych uśmiechniętych twarzy, o których Michał mówił.
12: A my teraz nieco więcej powiemy Wam o tym, co będzie działo się już w przyszłym tygodniu. Na pewno będziecie mogli spotkać nas w środę pod dźwigozaurami na tak zwanym Kamena Day. Odwiedzi nasz eskowy zespół rajdowy tuż przed startem Baja Poland. A ta impreza oczywiście od czwartku do niedzieli. Mocno trzymamy kciuki za wszystkich zawodników.
4: Sponsorem programu jest właściciel Holiday Park Szczecin. Łasztownia, ulica Tadeusza Wendy.
14: Zbliża się 14. SK News, Jakub Konieczkowicz. Potrącenie 3 osób na krakowskim Podgórzu. Nie żyje małżeństwo, ich 8-miesięczne dziecko przebywa w szpitalu w stanie zagrażającym życiu. 26-letni kierowca został zatrzymany. Jutro ma trafić do prokuratury.
15: Nie był karany ani za przestępstwo, ani za wykroczenie. Samochód, którym poruszał się, był dość dużej mocy.
14: Mówi Mariusz Boroń z krakowskiej prokuratury okręgowej. Śledczy przesłuchują świadków oraz zbierają materiały dowodowe. Według wstępnych ustaleń powodem wypadku była nadmierna na prędkość. Województwo podlaskie walczy ze skutkami sobotnich wichur. Awarie w dostawach prądu dotknęły kilkanaście powiatów. Energetycy cały czas pracują nad przywróceniem zasilania. Prądu wciąż nie ma jeszcze blisko 10 tysięcy gospodarstw domowych. Robert Lewandowski znów bez gola. Jego Chicago Fire zremisowało na wyjeździe z New York Red Bulls 1-1 w meczu amerykańskiej ligi MLS. Reprezentant Polski, który skończył w piątek 38 lat, grał od 65 minuty, nie wpisał się jednak na listę strzelców.
16: No nie wpisał się, bo pewnie był trochę zmęczony po urodzinach, prawda? Normalna rzecz. Zwłaszcza, że oni grali w nocy z soboty na niedzielę, no to normalna sprawa. A tak poza tym Lewy po prostu jako starszy kolega doświadczony chciał dać się wykazać młodszym. My się teraz wykazujemy. Hitami na czasie. Łukasz Zduńczyk, cześć! No i mam nadzieję, że wasza druga połówka za chwilę się wykaże, jaki fajny dobry obiad zrobiła. Odpoczywamy sobie. Kaigo i Khalid już teraz w Radiu SK, minuta po 14.

z Radiem SK zawsze jesteście na czasie, na bieżąco z nowościami. A to jedna z nich od ekipy Tame Impala, to są właśnie wakacyjne hity na czasie. A nasz słuchacz Janusz informuje na Messengerze Radia SK, że teraz co prawda robi obiad, ale jak zje i trochę po tym obiedzie odpocznie, to planuje założyć eskę na uszy i rusza na bieganie. Znaczy, wszyscy doskonale

Wiemy, że planowanie to jedno, rzeczywistość to drugie. Po niedzielnym obiedzie raczej często nie mamy ochoty gdziekolwiek wychodzić, ale trzymamy kciuki za Janusza, żeby ten plan się jednak spełnił. To wy też dajcie znać głosówkami na Messengerze Radia SK, na co planujecie wykorzystać to wolne albo zajęte niedzielne popołudnie. Bieganie? Może wizyta teściowej się szykuje, więc teraz akurat szybkie sprzątanie u was w domu trwa. Czekam na głosówki na Messengerze Radia SK i gram Łatwo Gang i Majko już teraz.

0: Sia w Radiu SK, to są hity na czasie i ostatnio, słuchajcie, jest moda na sportowy tryb życia i to już do tego doszło, że biegacze zaczynają się nawzajem pozdrawiać na antenie Radia SK. Wcześniej Janusz mówił, że on dzisiaj ma w planach bieganie tam kilkanaście kilometrów, a teraz Magda się odzywa.
1: Otóż ja z pozdrowieniami dla kolegi Janusza, który nie tak dawno się nagrywał w Radiu SK. No. Ja już jestem po obiedzie i wyszłam na delikatny rozruch, czyli jakieś 16 kilometrów.
0: Jeju, a ty wszyscy aktywni. Zaraz nam niebiegającym wszystkim się głupio zrobi, słuchajcie. Ale ja też pozdrawiam tych, którzy sobotnie sprzątanie uznają za dobre cardio i dzisiaj słusznie odpoczywają. I do odpoczynku, i do niedzielnego rozruchu za chwilę wam zagram energicznie. David Guetta i One Republic po krótkiej przerwie.
2: Promocja. Andrzej, Grażyna, Halina, Marian.
3: Ty, Nosem, co ty robisz?
4: Jak to co? No sprawdzam, kogo już wkręciłem.

0: albo w aplikacji.
1: Autopromocja.
2: Reklama.
3: Euro na wszystko cię stać.
4: Finał Festiwalu Rabatów w RTV Euro AGD. Promocja na tysiące produktów. Ekspres automatyczny Siemens. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 1499. Teraz za 1349 zł. Cena promocyjna obowiązuje do 5 września.
3: Do euro przyjdź.
4: Szczegóły w sklepach i na euro.com.

0: Jest Holiday Park Szczecin. Łastownia, ulica Tadeusza Wendy. Jesteśmy otwarci codziennie do końca wakacji. Mamy dla Was ekstremalną nowość. Tor samochodowy Drifting Arena. Holiday Park Szczecin. Kolejki górskie, wieża łańcuchowa, śmigło Booster Max, ekstremalne wahadło Loop Fighter, tory przeszkód, koło widokowe Wheel of Szczecin i wiele innych atrakcji. Teraz bilety na Wheel of Szczecin oraz tokeny na wszystkie atrakcje kupisz online na pojawi.pl. Baw się z nami całe wakacje w Holiday Park Szczecin.
1: ING to Twój asystent, który podpowie, żeby założyć w ING konto w planie. Przypomnij, załóż je w apce mojej ING, a zyskasz do 900 zł w promocjach. Poinformuję. Teraz nawet 5,5% na koncie oszczędnościowym.
2: Plany ING to pakiety usług dostępne z kontem osobistym. Maksymalna kwota nagród w promocjach zależy od wybranego planu. Aplikacja Moje ING to wersja usługi bankowości elektronicznej na urządzenia mobilne. Zapoznaj się z warunkami promocji, konta pełne korzyści, poleć ING i oferty bonus na start ING Banku Śląskiego S.A. Oprocentowanie zmienne w skali roku dla kwot poniżej 400 tysięcy złotych przez 3 miesiące od założenia OKO w PLN w ofercie specjalnej.
3: Podaj mi chociaż jeden powód, dla którego mam znowu jechać z Tobą do Brikomana.
4: No, bo mają wszystko taniej.
3: A jeszcze jakiś?
4: Bo mają najlepszy wybór.
3: No i?
4: No i wszystko dostępne od ręki w hurtowych ilościach.
3: Ciekawe, co jeszcze?
4: I jeszcze te farbę, co chciałaś.
5: W Brikomanie zawsze dostaniesz wszystko taniej od ręki i w hurtowych ilościach. Jak farba lateksowa Tikurila Anti-Reflex w cenie tylko 279 zł za 10 litrów. Brikoman. Zmieniamy ceny na dobre.
0: Halo Nowogard! W piątek 28 sierpnia widzimy się na plaży miejskiej. SK Chill Fest! Warsztaty ekologiczne i kulinarne, strefa relaksu i masa atrakcji dla małych i dużych. Start o 14.30, plaża miejska, wstęp wolny. Na scenie DJ Radia SK i Happy Set. SK Chill Fest Nowogard. Z nami lato gra do końca. Projekt dofinansowany przez Urząd Miejski w Nowogardzie w ramach projektu Gmina z klimatem FEPZ 2.12 Fundusze Europejskie dla Pomorza Zachodniego 2021-27.
6: To będzie ostatnia reklama.
7: Gotowa na powrót do szkoły?
8: Jasne, mam nowy tablet z Media Expert w supercenie. Samsung Galaxy Tab A11. Ma jasny, czytelny wyświetlacz do czytania notatek i super aparat, idealny do wideolekcji.
7: Super, a ja wybrałem Galaxy Tab A11+. Ma duży ekran 10,9 cala i 4 głośniki. Idealny do nauki i rozrywki.
9: Kup w Media Expert Galaxy Tab A11+. W supercenie 899 zł. Galaxy Tab A11 w supercenie 599 zł. Media Expert.
10: I po reklamie.

0: Jeden z największych hitów tegorocznych wakacji. Bebe Rexha i David Guetta to są wakacyjne hity na czasie. Jak wam to niedzielne popołudnie wolne albo i niewolne mija? Mamy głosówkę kolejną.
1: Siemano, SK, Michał z tej strony. Tak jak co tydzień na obiad przyjeżdża teściowa, więc ja jako przykładny zięć z samego rana obudziłem sąsiada i pojechaliśmy na ryby.
0: Bardzo dobry zięć. Po prostu zrobił więcej miejsca przy stole dla teściowej. Mam nadzieję, że coś i tam do jedzenia zostawili. A wy też dawajcie znać, jakie macie plany na to wolne niedzielne popołudnie. Nagrywajcie głosowe na Messengerze Radia SK. Za chwilę najnowsze newsy, a po newsach m.in. Bella Ciao.

0: Reklama.
1: Barbara, łatwa kasa?
2: Marian, zawsze.
1: No to zainstaluj aplikację Media Expert i złap nawet 200 zł rabatu w kuponach na start.
2: Sprytnie.
1: Szczegóły w regulaminie na mediaexpert.pl. Bo w Media Expert
3: taniej masz. Patio Exotic. Deski tarasowe i elewacyjne z drewna i kompozytu. Ustawoszklarnie Cedrowa 7. patioexotic.pl. Naturalne piękno dla twojego domu.
4: Już w ostatni weekend sierpnia ponownie czołowe załogi Europy w rajdach terenowych opanują bezdroża województwa zachodniopomorskiego. Runda Pucharu Europy FIA w rajdach terenowych Baja. Przez cały weekend sportowe emocje na najwyższym poziomie w Szczecinie i Drawsku Pomorskim. Startujemy od prologu w piątek o godzinie 16 w Szczecinie na poligonie przy ulicy Szafera. Rajd AGPOL Baja Poland 27-30 sierpnia. Więcej na www.bajapoland.eu.
5: Szóstka w Lotto? Każdy o niej marzy. A teraz możesz pobiec po swoją. 6 września wystartuje bieg Lotto na szóstkę. 6 kilometrów, 6 miast.

0: jeden wspólny cel – wsparcie leczenia chorób płuc. Na uczestników czekają także niespodzianki od Lotto. Szczegóły w dniu biegu. Wejdź na biegna6.pl i zapisz się. Bieg Lotto na szóstkę w Twoim mieście już 6 września. No to 6!
1: Wakacyjne weekendy z aplikacją Orlen Vitay paliwo 20 groszy taniej.
2: O.
1: A jak się coś dokupi na stacji, to będzie jeszcze taniej.
2: O, a o ile?
1: 35 groszy taniej na litrze.
2: Nawet jak kupię burgera lub pizzę?
1: Tak.
3: A jak lemoniadę?
1: No też.
2: To poprosimy.
1: Ale co?
3: Wszystko.
1: Wakacyjne weekendy zrób zakupy na stacji za minimum 5 zł i tankuj nawet 35 groszy taniej z aplikacją Orlen Vitay. Jeden kupon na weekend do 50 litrów paliwa Verva i Efekta. Szczegóły w regulaminie na vitay.pl/rabaty. Orlen. Z energią na weekend.
4: To będzie ostatnia reklama.
5: A gdyby kolejnym krokiem w Twojej karierze nie był awans, tylko własny McDonald's na Pomorzu? Poznaj przepis na sprawdzony biznes ze znaną marką. Aplikuj na mcdonalds.pl/franczyza.
6: I po reklamie.
7: Minęła 15. SK News. Jakub Konieczkowicz. 9 osób zatrzymanych w sprawie śmierci mężczyzny w Krakowie zostali już wypuszczeni. 36-latka skatowano na osiedlu willowym. To osoby związane ze środowiskiem kibicowskim zostały już przesłuchane, mówi Iwona Szelichowicz z Policji Wojewódzkiej w Krakowie.
8: Wszystkie 9 osób zostało zwolnionych. Zgromadzony materiał dowodowy nie daje podstaw do przedstawienia im zarzutów. Policjanci nadal intensywnie pracują nad tą sprawą.
7: Śledczy zdecydowali o sekcji zwłok mężczyzny. Krakowska policja apeluje też o kontakt do wszystkich osób, które mogły być świadkami zdarzenia. Czerwone flagi na plażach nad Bałtykiem. Nie wejdziemy do wody m.in. w Kołobrzegu, Ustroniu Morskim czy Krynicy Morskiej. Wszystko przez wysokie fale i silne prądy wsteczne. Zamknięto także plaże w Darłówku Wschodnim. Tam wykryto bakterie E. coli. Dziś kolejne mecze 5. kolejki Ekstraklasy. W Radomiu ruszył już mecz Radomiaka z Zagłębiem Lubin. O 17.30 GKS Katowice zmierzy się z Wisłą Płock. Z kolei o 20.15 rusza mecz Pogoni Szczecin z Wisłą Kraków.
9: Nasz słuchacz Miłosz właśnie wysłał nam zdjęcie z traktora i mówi, że słucha Eski siejąc rzepak w to niedzielne popołudnie. Także to między innymi dzięki niemu będą na wiosnę te piękne żółte pola. Dla wszystkich za kółkiem mniejszych i większych samochodów Eska dokłada dobrą playlistę. Łukasz Zduńczyk, cześć!

zjeść. Na miejscu trzecim miasto Meksyk, na drugim Bangkok, a na pierwszym Lima w Peru. Znaczy ja nie wiem, kto ten ranking tworzył, ale przecież wiadomo, że na szczycie każdej takiej listy z jedzeniem powinien być po prostu rodzinny dom w niedzielne popołudnie z kotletem i mizerią na talerzu. Ewentualnie, no wysoko w rankingu plasuje się też restauracja na stacji benzynowej w drodze na wakacje. Smacznego wszystkim, którzy teraz się szykują do jedzenia. Na deser od Eski dostajecie Taylor Swift.

Alex Warren. I to jest dobre, przyjemne granie w niedzielne popołudnie, 15 minut po 15, w porze obiadowej. A ja właśnie przeglądam światowy ranking miast z najlepszym jedzeniem. Turyści wybrali takie miejsca, gdzie można i dobrze, i różnorodnie.

0: Rita Ora w Radiu SK. A teraz uwaga, wysyłamy do was alert.
1: Wszystkie hity zaczynają się w SK.
0: Alert hitowy, uwaga, silnie uzależniająca nowość. Gramy wam codziennie nowe numery, które będą hitami. I teraz uwaga, odkrywamy młodą rapową gwiazdę. To MJ Deli, polski raper, który jako młody chłopak wyemigrował do Nowego Jorku i śpiewa o spełnianiu marzeń. Numer dobry w trasę. Jeśli teraz wracacie z wakacji i patrzycie w prawo, a tam chrapiąca druga połówka, dawajcie, podkręćcie radio, co tak będziecie sami jechać. Niech się obudzi. MJ Deli i Deli Supreme już teraz w Radiu SK.

0: Twix z hitem zawsze na czasie, przed chwilą gorąca nowość. To jest po prostu Radio SK, tu jest różnorodna playlista w sam raz na niedzielne popołudnie. Jesteśmy razem z wami, odpoczywamy, ale nie wszyscy odpoczywają. Klaudii już się nudziło, więc poszła do kuchni.
1: Cześć wam. Właśnie szykuję wędlinę, bo zachciało mi się wędzić jakieś 25 kilo mięsa.
0: Oho, czyli szykuje się potężny arsenał do kanapek dla dzieci do szkoły. Spokojnie, jeszcze tydzień spokoju nam został. W Radiu SK ciągle jest wakacyjnie. Za chwilę hymn tegorocznego męskiego grania, które wczoraj się skończyło.
2: Reklama. Gdzie u was w domu widać kobiecą rękę?
3: W każdym kącie i pod każdym kątem, bo mama to umie w styl. No i oszczędzanie. No patrz, jak urządziła mój pokój, cały z Agaty.
2: Nowy pokój dziecka, salon, sypialnia, kuchnia? To proste, gdy skorzystasz z promocji w Agacie, bo teraz 25 rat 0% albo tysiące produktów aż do 30% taniej. Aż do 30% taniej. Tylko do 30 sierpnia. Szczegóły na agatameble.pl. Agata, tu widać kobiecą rękę.
4: Szóstka w Lotto? Każdy o niej marzy. A teraz możesz pobiec po swoją. 6 września wystartuje bieg Lotto na szóstkę. 6 kilometrów, 6 miast i jeden wspólny cel. Wsparcie leczenia chorób płuc. Na uczestników czekają także niespodzianki od Lotto. Szczegóły w dniu biegu. Wejdź na biegna6.pl i zapisz się. Bieg Lotto na szóstkę w twoim mieście już 6 września. No to 6!
5: Wiesz, że w Castoramie przecenili meble ogrodowe, łazienkowe, panele?
6: Bo to bezmiar okazji w Castoramie. Już od środy setki produktów do 80% taniej.
7: Akcja trwa od 26 do 30 sierpnia. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na Castoramie.

0: akcję przed pierwszym dzwonkiem na Allegro. Teraz czarny smartfon Samsung Galaxy S25 FE tylko 2049 zł. Najniższa cena oferty z 30 dni przed obniżką 2499 zł.
1: To będzie ostatnia reklama. Nowy sezon w CCC. Kup dwa dowolne produkty i zyskaj minus 50% zwrotu za tańszy. Nowe buty, plecak czy akcesoria. Postaw na Reebok, Adidas, Vans, DC, Kappa i inne znane marki. Wartość zwrotu otrzymasz na kartę podarunkową Modivo. Skorzystaj do 5 września w salonach CCC.
2: I po reklamie.

A my od początku wiedzieliśmy, że to będzie hitem, bo wszystkie hity zaczynają się w SA i takie perełki dla was mówimy H w Radiu SK. Trener Chicago Fire szczerze o Lewandowskim, takie teraz nagłówki po internecie krążą. No bo wczoraj Lewandowski grał mecz w swojej nowej drużynie, ale wszedł na boisko dopiero w 65 minucie. I się teraz trener tłumaczy, dlaczego tak późno Roberta Lewandowskiego wpuścił i jego drużyna nie wygrała meczu. No i trener mówi tak, chcemy oszczędzać jak najwięcej jego energii na to, co może zrobić w ofensywie. Słuchajcie, ja bym chciał, żeby jutro o poranku szef nam tak powiedział, słuchajcie, że wchodzimy do pracy i szef mówi, nie, spokojnie, spokojnie, usiądź sobie na spokojnie, kawkę wypij, odpocznij, twoja energia może nam się później przydać. A wam na pewno się przyda eskowy zestaw wakacyjny. Za chwilę powiem, o co chodzi. Eska.

0: or another.
1: Autopromocja.
2: Jedni twierdzą, że musi być plecak, piórnik, no i pełna śniadaniówka.
3: A Westę uważamy, że w nowy rok szkolny trzeba wjechać na pełnej.
4: No i z fajnym gadżetem.
5: Smartfon, głośnik, słuchawki, a może smartwatch.
4: Daj znać na sk.pl, jaki gadżet znalazłby się w twojej szkolnej wyprawce.
3: Słuchaj nas codziennie po 14 i zgarnij tysiaka na nowy sprzęt do szkoły.
6: Na konkurs zaprasza jego sponsor, właściciel sieci sklepów Media Expert i mediaexpert.pl.
1: Autopromocja.
7: Reklama.
8: Euro na wszystko cię stać. Euro rabaty masz.
9: Finał festiwalu rabatów w RTV Euro AGD. Promocja na tysiące produktów. Ekspres automatyczny Siemens. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 1499. Teraz za 1349 zł. Cena promocyjna obowiązuje do 5 września.
8: Do euro przyjdź.
9: Szczegóły w sklepach i na euro.com.pl.
10: To będzie ostatnia reklama.
11: Szukasz czegoś? Jestem Von Halski. Wytropię dla Ciebie okazję w apce InPost. Nowy tablet? Wywęszyłem. Samsung Galaxy Tab A11 za 749 zł. Dodajemy do koszyka? O, i jeszcze kapsułki Persil Deep Clean Discs 4 w 1. To pachnie jak 78 groszy za pranie. Więcej szczegółów znajdziesz w zakładce okazję w apce InPost. Coś innego? Wpisz lub powiedz, czego szukasz. Ja przynoszę propozycję, a Ty wybierasz, kupujesz i śledzisz zamówienie.
12: How good is that?
13: I po reklamie.
14: Jest 16. SK News. Jakub Konieczkowicz. Prezydent Ukrainy podpisał ustawę o Panteonie Narodowym. Wołodymyr Zełenski zapewnia, że upamiętnione w nim zostaną postaci, które poprzez swoją działalność na rzecz niepodległości dają dziś Ukraińcom natchnienie, aby byli silni. Dokument budzi jednak w Polsce kontrowersje i obawy, bo przepisy dają możliwość upamiętnienia dowódców armii czy organizacji odpowiedzialnych m.in. za zbrodnie na Polakach na Wołyniu. Na razie nie ma jednak potwierdzenia, że w Panteonie znajdą się szczątki pochowanego w Monachium przywódcy UPA Stefana Bandery. Dwie osoby w szpitalu po wypadku na Krajowej 72 w Łódzkiem. To w miejscowości Sarnówek. 25-letni kierowca Porsche zderzył się z jadącym z naprzeciwka Peugeotem, którym jechała 5-osobowa rodzina. Kierowca i pasażerka Porsche trafili do szpitala. Sprawę badają służby. Kolejny sukces Harry'ego Kane'a. Napastnik Bayernu Monachium, Brytyjczyk, został wybrany piłkarzem roku w plebiscycie magazynu Kicker. Dodajmy, Kane kilka dni temu odebrał też nagrodę Złotego Buta dla najlepszego strzelca.
15: A teraz plan jest taki, pobieracie eskową apkę na smartfona i wtedy możecie słuchać eski absolutnie wszędzie i tam też możecie się zgłosić do naszej zabawy. Mamy dla Was eskowy zestaw wakacyjny, leżak i bezprzewodowy głośnik. I teraz z takiego głośnika byście mogli na full słuchać Temper City. Za chwilę dzwonię w tej sprawie do kogoś z Was. Łukasz Zduńczyk, witajcie.

0: Nigdy nie przeminą. Zanim przeminie niedzielne popołudnie, to jeszcze słuchajcie dużo czasu. Dopiero 16 minut po godzinie 16. Sydney Polak i PZ z hitem Zawsze na czasie na antenie Radia SK. A razem ze mną teraz Klaudia. Hej Klaudia.
1: Hej SK.
0: Klaudia się bardzo stresowała, bo po raz pierwszy jest na antenie Radia SK. Ale spokojnie Klaudia, tutaj będziemy o bardzo miłych rzeczach teraz rozmawiać. Bo ty w eskowej apce na smartfona opisałaś swoje takie perfekcyjne, wolne popołudnie. I napisałaś tu cytat: żyć nie umierać normalnie. To powiedz wszystkim, jakie jest takie popołudnie, no że żyć nie umierać normalnie.
1: No generalnie spokój, leżenie, oglądanie tego, co jest przede mną, czyli na przykład jakiegoś, nie wiem, jeziora. Obojętnie generalnie, razem z moim psem, wystarczy.
0: A czekaj, to ja już widzę, jak to wygląda. Ty leżysz w jakimś kapeluszu na przykład, masz przymrużone oczy, bo dookoła dużo słońca jest, piesek sobie tam fajnie po łące biega i jest w ogóle zero stresu, jest chill.
1: Tak, dokładnie, no.
0: To słuchaj, to ja jeszcze dołożę do tego eskę, żeby leciała w tle.

0: głośnika i coś wygodnego, żebyś mogła poleżeć fajnie. Klaudia, właśnie teraz zgarniasz eskowy zestaw wakacyjny, leżak i bezprzewodowy głośnik.
1: Jestem w szoku.
0: Powiem ci, że udany debiut antenowy na antenie Radia SK ci się trafił. Bardzo dobrze.
1: Naprawdę, dzięki wielkie.
0: Słuchaj, to w takim razie już masz plan na kolejne niedzielne popołudnie.
1: Wystarczy nawet poniedziałkowe może być.
0: A, no poniedziałek też może być spoko, słuchaj. Klaudia, to w takim razie wszystkiego dobrego na dzisiejsze popołudnie też życzę. No i trzymaj się tam, no.
1: Dzięki,
0: dobrych wakacji.
1: Wielkie.
0: Hej. A my gramy hity na czasie. Opłaca się ściągać eskową łapkę, bo wtedy takich hitów jak ten możecie słuchać wszędzie. To jest SK.

0: Jaki tu jest spokój. Jeżeli luźne niedzielne popołudnie ma dźwięk, to jest prawdopodobnie coś takiego. Post Malone i Sway Lee, to jest Radio SK. Gramy wakacyjne hity na czasie, a to jest recepta na zdrowie. Według najnowszych badań naukowych, uwaga, codzienne spożywanie soku pomarańczowego może mieć korzystny wpływ m.in. na zdrowie układu krążenia i metabolizm. Tylko słuchajcie, jest niestety jeden haczyk. Chodzi o tylko jedną szklankę dziennie. A jak pijemy jakiś dobry sok pomarańczowy, to za chwilę całej butelki nie ma. Zwłaszcza dobre są te soki, na niektórych stacjach benzynowych są takie automaty do świeżo wyciskanych, nie? Jak się kupuje całą butelkę. Oj, ciężko się powstrzymać, żeby nie wypić całej butelki. Jeśli teraz jesteście w trasie, to SK dokłada dobre hity na czasie w drogę. Obiecuję, przed godziną 17 na pewno zagram Oskara Cymsa i takiego najnowszego. Radio
1: SK. Reklama. Jak raty, to tylko w RTV Euro AGD. Kup produkt objęty promocją w 30 ratach 0%, RRSO 0%, a my spłacimy za ciebie dwie raty. Promocja do 5 września. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
2: Dwa abonamenty w cenie jednego w Play? Przybyłem, oceniłem, kupiłem.
3: Przejdź do Play online na pojawi.pl. Baw się z nami całe wakacje w Holiday Park Szczecin.
4: Znowu niespodzianka? Teraz w aplikacji rozplan.pl zabawa w nowej odsłonie. Miliony niespodzianek czekają.
5: Skąd ta piana, kochanie?
4: Znowu bawię się w Rossmanie. Warunki udziału dostępne na rozplan.pl, regulaminy.
6: Hej, tu Paweł Orlański. Jestem na stacji paliw MOL i jak tysiące Polaków właśnie zaczynam wakacje. A każde wakacje zaczynają się od tankowania. I to ze zniżką do 36 groszy na litrze. Tak, aż do 36 groszy na litrze. Tylko z aplikacją MOL Move. Szczegóły na molmove.pl.
7: Szukasz czegoś? Jestem Von Halski. Wytropię dla ciebie okazję w apce InPost. Nowy tablet? Wywęszyłem. Samsung Galaxy Tab A11 za 749 zł. Dodajemy do koszyka? O, i jeszcze kapsułki Persil Deep Clean Discs 4 w 1. To pachnie jak 78 groszy za pranie. Więcej szczegółów znajdziesz w zakładce okazję w apce InPost. Coś

0: Innego? Wpisz lub powiedz, czego szukasz. Ja przynoszę propozycję, a ty wybierasz, kupujesz i śledzisz zamówienie. How good is that?
1: Kaufland jest! Już 4 kategorie z laurem klienta. Od poniedziałku do środy polskie ogórki tylko 3,99 za kilogram. Tak, polskie ogórki tylko 3,99 za kilogram. A soczyste nektarynki jedynie 5,99 za kilogram z Kaufland Card Extra. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
2: Wiesz, że w Castoramie przecenili meble ogrodowe, łazienkowe, panele?
3: Oto bezmiar okazji w Castoramie. Już od środy setki produktów do 80% taniej. Akcja trwa od 26 do 30 sierpnia. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
4: To będzie ostatnia reklama.
5: Halo na Wogart. W piątek 28 sierpnia widzimy się na plaży miejskiej. SK Chill Fest. Warsztaty ekologiczne i kulinarne, strefa relaksu i masa atrakcji dla małych i dużych. Start o 14.30. Plaża miejska. Wstęp wolny. Na scenie DJ Radia SK i Happy Set. SK Chill Fest na Wogart. Z nami lato gra do końca.

0: ty wiesz ja.
1: 1349 zł. Cena promocyjna obowiązuje do 5 września.
0: Do euro przyjdź.
1: Szczegóły w sklepach i na euro.com.pl.
2: Hej, tu Paweł Orlański. Jestem na stacji paliw MOL i jak tysiące Polaków właśnie zaczynam wakacje. A każde wakacje zaczynają się od tankowania. I to ze zniżką do 36 groszy na litrze. Tak, aż do 36 groszy na litrze. Tylko z aplikacją MOL Move. Szczegóły na molmove.pl.
3: Patrz, Barbara, ale no? W Media Expert jest mega.
4: No.
3: A tamta to jest mega.
4: Mega, mega.
5: Mega okazje w Media Expert. Na przykład smartfon Motorola Moto G87. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 1699 zł. Teraz za jedyne 1399 z kodem rabatowym taniej o 300 zł.
6: Pan Rębiszewski?
7: We własnej osobie. Lotto poproszę. No to szczęśliwe liczby. 3, bo teraz pula gwarantowana to 3 miliony złotych. 35, bo tyle można wygrać za trójkę. A reszty swoich liczb nie zdradzę, ale zdradzę, że teraz w Lotto większe kumulacje i wyższe wygrane. Więc ja gram.
6: No to życzę szczęścia.
7: Szczęście już mam, a teraz wyższa wygrana czeka.
8: Jeszcze więcej szczęścia, więc graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
9: Czas na nowy start. Odwiedź Worldbox i przygotuj się na powrót w dobrym stylu. W nowej kolekcji Worldbox znajdziesz to, czego potrzebujecie ty i twoje dziecko. T-shirty od 29,99 zł. Bluzy od 69,99 zł. Spodnie od 79,99 zł. A praktyczne i kolorowe plecaki już od 69,99 zł. Czekają na ciebie znane marki. Reebok, Adidas, Puma, Roxy, DC, Kappa. Dla niej, dla niego i dla najmłodszych. Zajrzyj do Worldbox w twojej okolicy i wróć w dobrym stylu.
10: Już w ostatni weekend sierpnia ponownie czołowe załogi Europy w rajdach terenowych opanują bezdroża województwa zachodniopomorskiego. Runda Pucharu Europy F i A w rajdach terenowych Baja. Przez cały weekend sportowe emocje na najwyższym poziomie w Szczecinie i Drawsku Pomorskim. Startujemy od prologu w piątek o godzinie 16 w Szczecinie na poligonie przy ulicy Szafera. Rajd Akpol Baja Poland 27-30 sierpnia. Więcej na www.bajapoland.eu.
11: Wakacyjne weekendy z aplikacją Orlen Vitay paliwo 20 groszy taniej.
12: O.
11: A jak się coś dokupi na stacji, to będzie jeszcze taniej.
12: O, a o ile?
11: 35 groszy taniej na litrze.
12: Nawet jak kupię burgera lub pizzę?
11: Tak.
13: A jak lemoniadę?
11: Też.
12: To poprosimy.
11: Ale co?
13: Wszystko.
11: Wakacyjne weekendy zrób zakupy na stacji za minimum 5 zł i tankuj nawet 35 groszy taniej z aplikacją Orlen Vitay. Jeden kupon na weekend do 50 litrów paliwa Verva i Efekta. Szczegóły w regulaminie na vitay.pl/rabaty. Orlen. Z energią na weekend.
14: To będzie ostatnia reklama.
15: Gdzie u was w domu widać kobiecą rękę?
16: W każdym kącie. I pod każdym kątem. Bo mama to umie w styl. No i oszczędzanie. No patrz, jak urządziła mój pokój. Cały z Agaty.
15: Nowy pokój dziecka, salon, sypialnia, kuchnia? To proste, gdy skorzystasz z promocji w Agacie. Bo teraz 25 rat 0% albo tysiące produktów aż do 30% taniej. Aż do 30% taniej. Tylko do 30 sierpnia. Szczegóły na agatameble.pl. Agata. Tu widać kobiecą rękę.
17: I po reklamie.
18: Sponsorem programu jest właściciel Holiday Park Szczecin.

0: Witamy serdecznie po raz kolejny dzisiaj.
1: Mateusz Denwer, Tomaszewicz
0: i Michał Zaręba. No, sportowe emocje dzisiaj zapukają do stolicy Pomorza Zachodniego, a to za sprawą kolejnego ekstraklasowego meczu.
1: Punktualnie o godzinie 20:15 na stadionie imienia Floriana Kryjera Pogoń Szczecin podejmie Wisłę Kraków. Liczymy na to, że komplet punktów zostanie w naszym mieście.
0: Nie ma innej opcji, oczywiście trzymamy mocno za to kciuki. A jeśli wy macie ochotę troszeczkę się rozerwać, to warto także odwiedzić szczecińską masztę. Tam oczywiście funkcjonuje i ma się naprawdę bardzo dobrze. Holiday Park Szczecin, różnego rodzaju atrakcje na miejscu.
1: Myślę, że najbardziej i najlepiej wspominasz Drifting Arenę, tam gdzie bardzo fajne można wyniki zrobić, ale także Wheel of Szczecin, czy na przykład Spinning Mouse.
0: Wszystko polecamy. Do zobaczenia. Cześć.
2: Sponsorem programu jest właściciel Holiday Park Szczecin. Łasztownia, ulica Tadeusza Wendy.
3: Jest 17. SK News, Jakub Konieczkowicz. Najpewniej usłyszy zarzut spowodowania śmiertelnego wypadku. 26-letni Hubert B. ma stanąć przed prokuraturą, a chodzi o potrącenie w Krakowie trzyosobowej rodziny. Nie żyje małżeństwo, ich dziecko przebywa w szpitalu. Sprawę cały czas badają śledczy. Pojazd poruszał się dużo szybciej niż prędkość dopuszczalna, mówi Mariusz Boroń z krakowskiej prokuratury okręgowej.
4: To prawdopodobnie spowodowało, iż doszło do tego tragicznego w skutkach wypadku. Najprawdopodobniej zostanie mu przedstawiony zarzut spowodowania wypadku śmiertelnego.
3: A za to może grozić 8 lat więzienia. Jeszcze 5 tysięcy gospodarstw domowych na Podlasiu nie ma prądu. To po sobotnich wichurach. Przypomnę, od wczoraj do prądu przywrócono już do 110 tysięcy odbiorców. Od dziś w każdym urzędzie stanu cywilnego będzie możliwa transkrypcja aktu małżeństwa wystawionego za granicą, a wzory dokumentów będą uwzględniać związek między parą mężczyzn lub kobiet. Polacy są w tej sprawie podzieleni. Według danych CBOS z maja tego roku 45% respondentów uznaje transkrypcję za krok w dobrą stronę. Taki sam odsetek był jednak przeciwnego zdania.
5: A tymczasem wakacyjna wymiana turnusów trwa, spory ruch na drogach i prawie każdy z nas ma tego samego pasażera.
6: Kieruj się na południe.
5: I słuchaj, Radia SK, to pozwólcie, że ja też się do was dosiądę i przejmę playlistę. I będę dobrze grał. Damian Dawid już teraz, Łukasz Zdończyk, witajcie.

I tak się właśnie łapie siły i spokój przed nowym tygodniem. Swedish House Medalnych. Tam są normalnie ludzkie konkurencje, tylko że zamiast ludzi są roboty. Nawet jeden z nich pobił światowy rekord w biegu na 100 metrów. Słuchajcie, jeśli ta technologia jeszcze bardziej się rozwinie, to być może niedługo roboty zastąpią też piłkarzy. A to stwarza przed nami pewne możliwości, bo kto wie, może jak będzie Mundial 2050, to wtedy spotkamy się ze znajomymi, siądziemy normalnie przed telewizorem, się zamówi pizzę, weźmiemy pada w rękę i może coś w końcu wygramy tymi naszymi robotami.

0: I to jest właśnie weekendowe ładowanie baterii z Radiem SK. Rihanna za nami. To też jest dobry sposób na ładowanie baterii. Nasza słuchaczka Natalia wysłała właśnie zdjęcie z podwórka. Jest stół, na tym stole talerz, a na talerzu przepiękna, przepięknie przysmażona kiełbaska, chleb, ładnie pokrojony pomidor, ketchup. No niedzielny grill to jest coś pięknego, bo zazwyczaj z tego grilla jeszcze coś nam zostaje na poniedziałkowe drugie śniadanie. To SK wam obiecuje, dobrze do grilla zagra. Przed 18 na pewno zrobimy tak. White 2115 w Radiu SK zagra. Dajcie głośniej SK, to może sąsiad usłyszy, jak wam dobrze.
1: Radio SK. Autopromocja. Jedni twierdzą, że musi być plecak, piórnik, no i pełna śniadaniówka.

0: finał festiwalu rabatów w RTV Euro AGD. Promocja na tysiące produktów. Ekspres automatyczny Siemens. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 1499. Teraz za 1349 zł. Cena promocyjna obowiązuje do 5 września.
1: Do euro przyjdź.
0: Szczegóły w sklepach i na euro.com.pl.
2: Hej, tu Paweł Orlański. Jestem na stacji paliw MOL i jak tysiące Polaków właśnie zaczynam wakacje. A każde wakacje zaczynają się od tankowania. I to ze zniżką do 36 groszy na litrze. Tak, aż do 36 groszy na litrze. Tylko z aplikacją MOL Move. Szczegóły na molmove.pl.
3: Tak zakręconej loteriady jeszcze nie było. Weź udział w loterii i od razu sprawdź, czy wygrywasz. Graj o miliony nagród.
4: Graj w punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
3: Zgarniaj nagrody. Borys Szyc.
5: ING to twój asystent, który podpowie, żeby założyć w ING konto w planie. Przypomnij, załóż je w apce Moje ING, a zyskasz do 900 zł w promocjach. Poinformuję, teraz nawet 5,5% na koncie oszczędnościowym.
6: Plany ING to pakiety usług dostępne z kontem osobistym. Maksymalna kwota nagród w promocjach zależy od wybranego planu. Aplikacja Moje ING to wersja usługi bankowości elektronicznej na urządzenia mobilne. Zapoznaj się z warunkami promocji, konta pełne korzyści, poleć ING i oferty bonus na start ING Banku Śląskiego S.A. Oprocentowanie zmienne w skali roku dla kwot poniżej 400 tysięcy złotych przez 3 miesiące od założenia OKO w PLN w ofercie specjalnej.
7: Kaufland jest!
8: Już 4 kategorie z laurem klienta. Od poniedziałku do środy ziemniaki 99 groszy za kilogram, a ćwiartka z polskiego kurczaka z lady lub w opakowaniu XXL 3,99 za kilogram z Kaufland Kart Extra. 3 kilo na osobę. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
9: Wiesz, że w Castoramie przecenili meble ogrodowe, łazienkowe, panele?
10: Oto bezmiar okazji w Castoramie. Już od środy setki produktów do 80% taniej.
11: Akcja trwa od 26 do 30 sierpnia. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
12: W reklamach samochodów oferty wyglądają atrakcyjnie, ale dodatkowe warunki i ograniczenia potrafią zaskoczyć. A w Geely zero nieprzyjemnych niespodzianek. Dostajesz promocyjne finansowanie z niską ratą i pakietem serwisowym w cenie. Tylko teraz idealnie życiowy SUV Geely Starray EMI w wynajmie z niską ratą już od 959 zł netto miesięcznie dla firm. Spotkajmy się już dziś w autoryzowanym salonie i serwisie Geely Polmotor Szczecin, ulica Andrzeja Struga 75.
13: Tomek! Pierwszy dzień szkoły, a ty już zapominasz śniadania.
14: Nie wziąłem też kasy na wycieczkę.
13: Po lekcjach pójdziemy założyć ci konto w banku Pekao S.A. Z kartą, aplikacją i można zgarnąć 300 zł na start.
14: W końcu będę miał kieszonkowe.
13: Mhm. A ja nadzieję, że nauczysz się nim mądrze zarządzać.
15: Dobra lekcja samodzielności. Robert Lewandowski.
16: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata. Mobilni w życiu. Promocja rodzinom trwa do 30 września. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
17: To będzie ostatnia reklama.
18: Gotowa na powrót do szkoły?
17: Jasne, mam nowy tablet z Media Expert w super cenie. Samsung Galaxy Tab A11. Ma jasny, czytelny wyświetlacz do czytania notatek i super aparat, idealny do wideolekcji.
18: Super, a ja wybrałem Galaxy Tab A11+. Ma duży ekran 10,9 cala i 4 głośniki. Idealny do nauki i rozrywki.
19: Kup w Media Expert Galaxy Tab A11+. W super cenie 899 zł. Galaxy Tab A11 w super cenie 599 zł. Media Expert.
20: I po reklamie.

bez przerwy gramy wam najlepsze hity na czasie na wakacje. White 2115 w Radiu SK. No to co, słuchajcie, chyba nam już wystarczy. Odpoczęliśmy sobie. Od upałów mogłyby wrócić. Czy jeszcze tego lata trafią nam się upały? Czy jeszcze będzie nam trochę ponarzekać, że jest nam za gorąco? Mamy na to odpowiedź. Szczegóły w newsach Radia SK o godzinie 18.

0: albo w aplikacji.
1: Autopromocja.
2: Reklama.
3: Mega okazje w Media Expert, a do tego na produkty objęte promocją do 40 lat 0% i do listopada nie płacisz. RSO 0%. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
4: Prezydent miasta Starachowice, Marek Materek oraz Park Kultury i Radio SK zapraszają 29 i 30 sierpnia na SK Music Tour. Dni Starachowic 2026. W sobotę wystąpią Jak, Igi i Fukaj. W niedzielę natomiast zapraszamy na występ.

0: Kampy gwiazd muzyki pop i rock. Tereny rekreacyjne Mosir przy ulicy Szkolnej 14. Oficjalny partner Manbus Spółka z o.o. Partnerzy medialni Super Express i Radio SK.
1: Na rześki poranek, na świeże spojrzenie.

0: A Chillfest Nowogard. Z nami lato gra do końca. Projekt dofinansowany przez Urząd Miejski w Nowogardzie w ramach projektu Gmina z klimatem FEPZ 2.12 Fundusze Europejskie dla Pomorza Zachodniego 2021-27.
1: Drodzy Państwo, ta wyjątkowa oferta po raz pierwszy, po raz drugi, po raz trzeci
2: może trafić do Ciebie, bo w Crédit Agricole masz tani kredyt gotówkowy, na co tylko chcesz, z gwarancją stałej raty, która nie wzrośnie przez cały okres spłaty. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania 7,98%. Crédit Agricole.
3: Oferta kredytu do 120 rat dla klientów, którzy nie mają i nie mieli umów z bankiem z wyłączeniem kredytu ratalnego. Możesz z niej skorzystać w placówkach lub na CA24 infolinia, jeśli w kolejności złożysz wniosek o kredyt. Pozytywnie ocenimy Twoją zdolność kredytową, otworzysz u nas konto i podpiszesz umowę kredytu. Oprocentowanie jest stałe, więc Twoje raty będą takie same przy spłacie zgodnie z harmonogramem. Standardowe opłaty i prowizje w tabeli opłat i prowizji dla kredytów, cenniku kont oraz tabeli oprocentowania kredytów na creditagricole.pl i w placówkach. Materiał informacyjny. Crédit Agricole Bank Polska S.A.
4: Wygodne i tanie ładowanie elektryków. Jedni powiedzą, że ma swój urok, inni, że czar, a my, że charge. Orlen Charge zapewnia komfort na nowoczesnych hubach na trasie i szybkich stacjach ładowania w miastach. Za aplikacją Orlen Witaj ładuj taniej o 50 groszy za jedyne 2 zł i 19 groszy za kilowatogodzinę na ładowanie DC. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką na DC 2,69 za kilowatogodzinę. Szczegóły na orlencharge.pl. Orlen z energią.
5: To będzie ostatnia reklama.
6: Tomek! Pierwszy dzień szkoły, a ty już zapominasz śniadania.
7: Nie wziąłem też kasy na wycieczkę.
6: Po lekcjach pójdziemy założyć ci konto w banku Pekao S.A. Z kartą, aplikacją i można zgarnąć 300 zł na start.
7: W końcu będę miał kieszonkowe.
6: Mhm. A ja nadzieję, że nauczysz się nim mądrze zarządzać.
8: Dobra lekcja samodzielności. Robert Lewandowski.
9: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata. Mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 września. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
10: I po reklamie.
11: Sponsorem programu jest właściciel Holiday Park Szczecin.
12: Z uśmiechem na twarzy witamy po raz kolejny dzisiaj
13: Mateusz Dawar Tomaszewicz
12: i Michał Zaręba. No już myślami jesteśmy przy końcówce wakacji, ale kończymy je naprawdę z hukiem. A to za sprawą pikniku ekologicznego Razem dla Ziemi, SK Chill Fest. Wszystko będzie działo się w Nowogardzie na plaży. Co ciekawego od samego początku? Bardzo proszę.
13: Warsztaty będą prowadzone m.in. przez Jarka Jajo Grudę.
12: Kulinarne.
13: Ale także kulinarne, ale także będziecie mogli dowiedzieć się czegoś więcej o pszczołach oraz na przykład o ekologii. Więc
12: tak
13: będzie
12: jest.
13: Naprawdę ciekawie, a później przed nami to, co chyba najbardziej lubimy, na co czekamy, czyli koncerty.
12: Tak, happy set na scenie głównej, a tuż po nich DJ Radia SK. Będzie strefa chilloutu, będą gadżety, więc zapraszamy, zachęcamy.
11: Sponsorem programu jest właściciel Holiday Park Szczecin. Łastownia, ulica Tadeusza Wendy.
14: Zbliża się 18. SK News. Jakub Konieczkowicz. Po niespokojnym weekendzie w prognozach pogody widać dobre zmiany. Od poniedziałku ma być coraz cieplej. Lato może powrócić, szczególnie pod koniec tygodnia.
15: Na krańcach południowych powyżej 30 stopni. W centrum i na zachodzie te temperatury lokalnie będą dochodzić do 27-28.
14: Mówi Agnieszka Prasek z IMGW. Musimy się uzbroić jednak w cierpliwość. Mimo, że poniedziałek zapowiada się dość pogodnie, miejscami mogą pojawiać się burze. Jeszcze dziś mecze w piątej kolejce Ekstraklasy. GKS Katowice gra właśnie u siebie z Wisłą Płock. Trwa pierwsza połowa. Z kolei o 20.15 pierwszy gwizdek meczu Pogoń Szczecin - Wisła Kraków. Po raz kolejny wolontariusze ruszą w polskie góry, by zbierać zalegające tam odpady. To w ramach akcji Czyste Tatry. Odpadów jest na szczęście coraz mniej, mówi Sławomir Rykowski, rzecznik akcji.
16: Ostatnie 2-3-4 lata naprawdę jest już bardzo dobrze. W tamtym roku zebraliśmy 100 kg.
14: Akcja Czyste Tatry już 28 i 29 sierpnia.

0: Reklama. Jak raty, to tylko w RTV Euro AGD. Kup produkt objęty promocją w 30 ratach 0%, RRSO 0%, a my spłacimy za Ciebie dwie raty. Promocja do 5 września. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
1: Wygodne i tanie ładowanie elektryków. Jedni powiedzą, że ma swój urok, inni, że czar, a my, że charge. Orlen Charge zapewnia komfort na nowoczesnych hubach na trasie i szybkich stacjach ładowania w miastach. Za aplikacją Orlen Witaj ładuj taniej o 50 groszy za jedyne 2 zł i 19 groszy za kilowatogodzinę na ładowanie DC. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką na DC 2,69 za kilowatogodzinę. Szczegóły na orlencharge.pl. Orlen z energią.
2: Barbara, kiedy byłem małym Mariankiem, to do szkoły miałem zawsze pod górkę. Plecak miałem ciężki od książek, a liczyć musiałem na liczydle. A teraz? No teraz to idziesz do Media Expert i proszę. Laptopy, smartfony, tablety, słuchawki.
3: Dobra, Marian, nie przynudzaj, tylko bierz te sprzęty dla młodego, bo to okazja jest.
2: Oj, tak mi się na wspomnienia zebrało.
4: W Media Expert super niskie ceny na powrót do szkoły.
5: Fantastyczne wakacje z Holiday Park Szczecin. Łasztownia, ulica Tadeusza Wendy. Jesteśmy otwarci codziennie do końca wakacji. Mamy dla Was ekstremalną nowość. Tor samochodowy Drifting Arena. Holiday Park Szczecin. Kolejki górskie, wieża łańcuchowa, śmigło Booster Max, ekstremalne wahadło Loop Fighter, tory przeszkód, koło widokowe Wheel of Szczecin i wiele innych atrakcji. Teraz bilety na Wheel of Szczecin oraz tokeny na wszystkie atrakcje kupisz online na pojawi.pl. Baw się z nami całe wakacje w Holiday Park Szczecin.
6: To będzie ostatnia reklama.
7: Tak zakręconej loteriady jeszcze nie było. Weź udział w loterii i od razu sprawdź, czy wygrywasz. Graj o miliony nagród.
8: Graj w punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
7: Zgarniaj nagrody. Borys Szyc.
9: I po reklamie.

0: Polska, Szczecin.
1: Kto powiedział pierwszy, kocham w czasie przeszłym, kto?

0: Radio.
1: Reklama.
2: Marian, a gdzie mogę kupić
3: na mediaexpert.pl?
2: No dobra, ale jakbym chciała jeszcze dokupić...
3: Na mediaexpert.pl.
2: No to jeszcze, Marian, żeby to wszystko tanio dostać.
3: Barbara, na mediaexpert.pl.
4: Tak zakręconej loteriady jeszcze.

0: zgarniaj nagrody. Borys Szyc.
1: Łap promocję przed pierwszym dzwonkiem na Allegro. Teraz biurko Stratos z regulacją wysokości tylko 279 zł. Najniższa cena oferty z 30 dni przed obniżką 359 zł. Allegro.
2: To będzie ostatnia reklama.
3: W reklamach samochodów oferty wyglądają atrakcyjnie, ale dodatkowe warunki i ograniczenia potrafią zaskoczyć. A w Geely zero nieprzyjemnych niespodzianek. Dostajesz promocyjne finansowanie z niską ratą i pakietem serwisowym w cenie. Tylko teraz idealnie życiowy SUV Geely Starray EMI w wynajmie z niską ratą już od 959 zł netto miesięcznie dla firm. Spotkajmy się już dziś w autoryzowanym salonie i serwisie Geely Polmotor Szczecin, ulica Andrzeja Struga 75.
4: I po reklamie.

0: Reklama.
1: A gdyby największe wyzwanie twojego życia nauczyło cię radości? Kate Swenson została mamą Coopera, chłopca z głębokim, niewerbalnym autyzmem. Diagnoza wywróciła ich życie do góry nogami. Z czasem Kate zrozumiała, że nie musi zmieniać swojego syna. Musi tylko inaczej spojrzeć na świat. Chłopiec na zawsze. O macierzyństwie, autyzmie i drodze do radości. Poruszająca książka o miłości i akceptacji. Już w księgarniach.
2: To będzie ostatnia reklama.
3: Pan Rembiszewski?
4: We własnej osobie. Lotto poproszę. No to szczęśliwe liczby. 3, bo teraz pula gwarantowana to 3 miliony złotych. 35, bo tyle można wygrać za trójkę. A reszty swoich liczb nie zdradzę, ale zdradzę, że teraz w Lotto większe kumulacje i wyższe wygrane. Więc ja gram.
3: No to życzę szczęścia.
4: Szczęście już mam, a teraz wyższa wygrana czeka.
5: Jeszcze więcej szczęścia, więc graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl. I po reklamie.

Trójka Szczecin. Reklama. W reklamach samochodów oferty wyglądają atrakcyjnie, ale dodatkowe warunki i ograniczenia potrafią zaskoczyć. A w Geely zero nieprzyjemnych niespodzianek. Dostajesz promocyjne finansowanie z niską ratą i pakietem serwisowym w cenie. Tylko teraz idealnie życiowy SUV Geely Starray EMI w wynajmie z niską ratą już od 959 zł netto miesięcznie dla firm. Spotkajmy się już dziś w

0: W motoryzowanym salonie i serwisie Geely Pol Motor Szczecin, ulica Andrzeja Struga 75.
1: A gdyby największe wyzwanie twojego życia nauczyło cię radości? Kate Swenson została mamą Coopera, chłopca z głębokim, niewerbalnym autyzmem. Diagnoza wywróciła ich życie do góry nogami. Z czasem Kate zrozumiała, że nie musi zmieniać swojego syna. Musi tylko inaczej spojrzeć na świat. Chłopiec na zawsze. O macierzyństwie, autyzmie i drodze do radości. Poruszająca książka o miłości i akceptacji. Już w księgarniach.
2: To będzie ostatnia reklama.
3: Pan Rembiszewski?
4: We własnej osobie. Lotto poproszę. No to szczęśliwe liczby. 3, bo teraz pula gwarantowana to 3 miliony złotych. 35, bo tyle można wygrać za trójkę. A reszty swoich liczb nie zdradzę, ale zdradzę, że teraz w Lotto większe kumulacje i wyższe wygrane. Więc ja gram.
3: No to życzę szczęścia.
4: Szczęście już mam, a teraz wyższa wygrana czeka.
0: Jeszcze więcej szczęścia, więc graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
5: I po reklamie.
6: Sponsorem programu jest właściciel Holiday Park Szczecin.
7: Dosłownie za 15 minut wielkie sportowe emocje w Szczecinie, a to za sprawą meczu Pogoni. Szczecin, witamy serdecznie.
8: Mateusz Zanwar-Tomaszewicz.
7: I Michał Zaręba. Rywalem będziemy Wisła Kraków, a my mocno trzymamy kciuki, żeby komplet punktów pozostał w stolicy Pomorza Zachodniego.
8: Przede wszystkim liczymy na to, że Cujić strzeli bramkę, może Czurlinow, który przyszedł do nas jeszcze przed rozpoczęciem sezonu, więc miejmy nadzieję, że jest strzelać, tylko żeby wpadało do sieci.
7: O właśnie, a jeśli wy chcecie wpaść do nas, do redakcji po odbiór wyjściówek do Holiday Parku, no to pamiętajcie, że jeszcze jest taka możliwość. Warto napisać wcześniej do nas na szczecinmapa.sk.pl i odpowiedzcie na pytanie, jaką wysokość ma Wheel of Szczecin. No, oczywiście polecamy Holiday Park i do końca wakacji możecie tę miejscówkę odwiedzać.
6: Sponsorem programu jest właściciel Holiday Park Szczecin. Łasztownia, ulica Tadeusza Wendy.

0: Nie kuzyna, no.
1: Sponsorem programu jest właściciel Holiday Park Szczecin.
2: Od czwartku do niedzieli prawdziwa gratka dla wszystkich miłośników sportów motorowych, terenowych, a to wszystko za sprawą Akpol Baja Poland 2026, oczywiście pod patronatem Radia SK Szczecin.
3: Impreza stanowi piątą rundę Mistrzostw Polski w rajdach terenowych oraz Puchar Polski w cross country. Główna baza rajdu i park serwisowy zlokalizowane będą w Szczecinie przy hali Enea Arena.
2: A w piątek oczywiście prolog, odcinek specjalny, prezentacja również poszczególnych teamów. Potem wyścigi przenoszą się do Drawska Pomorskiego, by w niedzielę powrócić ponownie tuż za Enea Areną na poligon. Oczywiście my też będziemy na miejscu, będziemy dla Was to wszystko relacjonowali i mocno trzymam kciuki za nasz eskowy zespół rajdowy, czyli Kamena Rally Team, oby powygrywali w swojej kategorii.
1: Sponsorem programu jest właściciel Holiday Park Szczecin. Łastownia, ulica Tadeusza Wendy.

0: To jest Radio SK. Sponsorem programu jest właściciel Holiday Park Szczecin.
1: No dobra, no teraz jeszcze kłaniamy się nisko.
2: Mateusz Dedwar, Tomaszewicz.
1: I Michał Zaręba, oczywiście z uśmiechami na twarzy. Nie dlatego, że to ostatnie dzisiejsze wejście, a dlatego, że możemy wam zdradzić, co ciekawego w tym ostatnim tygodniu wakacji będzie się działo w wykonaniu patrolu SK Summer City. Oczywiście pojawimy się na Kamena Day w Szczecinie. To wszystko w najbliższą środę. Pod dźwigozaurami będziemy gościć nasz eskowy zespół rajdowy Kamena Rally Team tuż przed Baja Poland.
2: Oczywiście znajdziecie nas pod dźwigozaurami, więc będzie się działo. Zobaczymy nowy sprzęt, nowe samochody, nowe ciężarówki, które będą brały udział właśnie w wydarzeniu Baja Poland, które już dzień później się rozpocznie
1: tak
2: w naszym mieście, w naszym regionie.
1: A w piątek SK Chill Fest razem dla ziemi. My kończymy wakacje w Nowogardzie. Będzie ekologicznie, ale także muzycznie.
2: Cześć!
0: Sponsorem programu jest właściciel Holiday Park Szczecin. Łasztownia, ulica Tadeusza Wendy.